swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. Roku.
1: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pożaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
4: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
5: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
6: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
8: Po reklamie.

0: eterów Meloradia Opole.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, jak opolska młodzież może kreatywnie spędzać wakacje w bibliotece. Pomówię także o remoncie jednego z parkingów w centrum Opola.
5: Czas wolny w Opolu.
4: Na początek zajrzyjmy do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam będą zorganizowane literackie warsztaty dla młodzieży. Będą się one odbywać przez całe wakacje.
6: Mariola Urbaniak, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
4: Wakacje za pasem. Młodzież i dzieci z Opola, które gdzieś tam miały okazję zapisać się na półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury, no to pewnie już są zapisane, ale pewnie jest sporo osób, które nie zdążyły lub nie miały na to okazji. No i do tych osób, do tych dzieci, to właśnie Miejska Biblioteka Publiczna co roku wychodzi z pewną ofertą wakacyjną. No i jaka to jest oferta?
6: Rzeczywiście, jak co roku mamy ofertę dla dzieci, to mniej więcej dla dzieci od 7 do 12 lat ta oferta. Mamy to zaplanowane w 9 placówkach w całym mieście, czyli w budynku głównym Miejskiej Biblioteki, w oddziale dziecięco-młodzieżowym na Kopernika i w filiach, które są rozmieszczone w różnych miejscach naszego miasta. To oczywiście nie jest taka formuła jak półkolonie, bo to są po prostu przygotowane warsztaty w oparciu o literaturę, w oparciu o gry planszowe, o jakieś łamigłówki, zagadki i to są tego rodzaju propozycje dla najmłodszych.
4: I te warsztaty na przykład?
6: One mają różny temat. W każdej jednej agendzie jest inny temat. Już za chwilę program wakacji pojawi się na stronie biblioteki, w mediach społecznościowych, więc za chwilę będą to szczegóły. Tych propozycji jest bardzo dużo i w zależności od tego, jaki jest temat, albo gdzie jest blisko miejsca zamieszkania, dana placówka, wtedy można sobie wybrać i z tego skorzystać. Każda agenda przygotowała inne zajęcia. Będą podróże po świecie, będą ekologiczne zajęcia, będą zagadki łamigłówki, będą bohaterowie książek skandynawskich, więc to jest tak szeroka oferta, więc myślę, że każdy może coś dla siebie znaleźć. Będzie Harry Potter w oddziale dziecięco-młodzieżowym. I też bardzo ważne, żeby zwracać uwagę też na daty, dlatego że jest to mniej więcej rozłożone na całe wakacje. Większość propozycji jest w lipcu, ale zdarzają się też warsztaty zaplanowane na sierpień, więc warto śledzić stronę internetową biblioteki, gdzie są adresy, gdzie są telefony. Na niektóre zajęcia są potrzebne zapisy, to też jest bardzo ważne, dlatego że formuła warsztatów jednak ogranicza i przestrzeń, i materiały plastyczne. Po to, żeby dzieci bezpiecznie i swobodnie się czuły, no to jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę, ale zwykle chętni się dostają.
4: Czy tematyka jakichś warsztatów może się powtórzyć lub kontynuować na jakiegoś innego dnia?
6: Mamy w niektórych placówkach tak, że jeden tydzień może się powtórzyć i w lipcu, i w sierpniu. Czyli ta sama propozycja może być w dwóch różnych terminach. Ale to również jest wszystko w programie i tego trzeba po prostu tym się kierować.
4: Trzeba się wcześniej zapisywać?
6: Na niektóre jak najbardziej tak. Tak jak powiedziałam, do niektórych agend trzeba się zapisać, bo no, formuła warsztatów bywa taka, że dzieci skorzystały i jakąś wartość z tego wyciągnęły, to musi być po prostu mniejsza liczba dzieci. Ale to nie są małe liczby, to są takie już około 20 dzieci, więc myślę, że każdy chętny się dostanie.
4: Czy faktycznie jest tak, że te wszystkie wasze propozycje są zapełnione, jeśli chodzi o uczestników?
6: No to zawsze jest dla nas również niespodzianka, czy danym tematem zainteresujemy dzieci, ale z doświadczenia wiem, że tak, że jak najbardziej. Pierwszy dzień to jest takie rozeznanie się w terenie, więc ten pierwszy dzień bywa, że jest luźniej, a potem jest duże zainteresowanie. Koleżanki i koledzy sobie też przekazują jedno drugiemu i nie zdarza nam się, żeby nie było zainteresowania.
4: W jakich godzinach te zajęcia się odbywają zazwyczaj? Czy trzeba wcześniej rano wstawać, czy można się wyspać w te wakacje?
6: Zwykle to jest, i to też zachęcam do sprawdzania na stronie internetowej, jak już będzie program, ale zwykle to jest tak mniej więcej, zaczyna się o godzinie 12 do 14, więc w tych stałych godzinach. Tak.
4: Widzę, że tematyka tych zajęć jest właśnie mocno związana z tymi filiami, tak?
6: Z filiami, ale przede wszystkim ze zbiorami, które mamy w danej placówce, więc zawsze ten pomysł, który się rodzi co wakacje czy ferie zrobimy, to zwykle jest w oparciu o temat książki, które dzieci są zainteresowane.
4: Tak widzę, że magia to bardziej plac Kopernika, skandynawskie opowieści ulica Bielska, czyli Malinka, na tropie zagadek no to Habry, tak?
6: Tak, tak. Każda agenda, każda placówka inaczej, więc jest w czym wybierać. Trzeba po prostu tylko zobaczyć, jest w czym wybierać, co dziecko lubi. Zawsze to jest w oparciu o literaturę, tak jak mówiłam, zawsze jest fragment poznania dobrej książki, a potem na bazie tego są zabawy, rozmowy, dyskusje, zajęcia plastyczne.
4: Te zajęcia będą się odbywać codziennie?
6: W zależności od placówki, to są, raz bywa tak, że przez tydzień w jednym ciągu, albo przez dwa tygodnie w ciągu, więc tutaj to trzeba sprawdzać. To jest w zależności też od tego, jak dana placówka działa, bo mamy placówkę w Groszowicach, filia numer 10, która nie jest czynna codziennie, bo to jest mały ośrodek i tam trzeba sprawdzić, w które dni koleżanka przygotowała zajęcia.
4: Mówiła Mariola Urbaniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Zajęcia wakacyjne w bibliotece będą skierowane przede wszystkim do uczniów podstawówek.
5: To warto wiedzieć o Opolu.
4: Dziki parking przy skrzyżowaniu Ozimskiej i Rejmonta już wkrótce zmieni się nie do poznania. Właśnie startuje remont położonego między kamienicami placu. Po remoncie mieszkańcy dalej będą mogli tam parkować, ale teraz będzie to uporządkowane.
7: Katarzyna Oborska-Marciniak, wiceprezes zarządu zakładu komunalnego. No w tej chwili mamy przestrzeń, na której parkują samochody, można powiedzieć na dziko. Ta przestrzeń jest nieuporządkowana. Przede wszystkim nawierzchnia, która tam jest, stwarza wiele problemów, a więc docierają głosy do nas, między innymi na temat stanu tej nawierzchni. Tak? No można tam po prostu uszkodzić samochód, a to też nie chodzi o to, aby w centrum miasta, to jest ścisłe centrum miasta, były takie miejsca, gdzie no właśnie nawierzchnia jest w bardzo złym stanie, no ale za to można za darmo postawić samochód. Jak Państwo znają i jeżdżą i wiedzą, to w dużych miastach, które są uporządkowane, takich przestrzeni po prostu nie ma. To, co nam leży na sercu i za co w zasadzie w najbliższym czasie się zabieramy, to jest uporządkowanie tej przestrzeni, a więc wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, tak aby w sposób bezpieczny można było po prostu tam wjechać, zostawić auto, zaparkować samochód. No oczywiście jako zakład komunalny zabieramy się za to zadanie, ale to też nie jest tak, że utwardzenie tej powierzchni, zorganizowanie tam takich miejsc parkingowych dzieje się wszystko bezkosztowo, dlatego też administrując tym parkingiem po prostu będziemy pobierać opłaty, tak jak się to dzieje w wielu innych miejscach, w wielu innych przypadkach. Jako zakład komunalny administrujemy nie tylko strefą płatnego parkowania, ale również tak zwanymi parkingami własnymi, które no, z powodzeniem funkcjonują. I to, co jest też ważne i co chciałam podkreślić, do tej pory nikt nie opiekuje się też tym miejscem pod takim kątem porządkowym, natomiast oczywiście kwestie związane z utrzymaniem porządku, czystości również będą zobowiąże nas, tak jako zakład komunalny, administrowanie tym parkingiem do tego. Jeśli chodzi o zasady parkowania, tak jak na naszych innych parkingach, nie będą one spójne i zbieżne ze strefą płatnego parkowania. Strefa płatnego parkowania oczywiście rządzi się własnymi prawami, tak naprawdę cały przychód, który jest ze strefy płatnego parkowania, on trafia bezpośrednio na konto MZD. Również zasady dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania, strefy A, strefy B, kwestie związane z odpłatnością czy wysokością odpłatności, to wszystko reguluje Rada Miasta. Natomiast jeśli chodzi o parking, którym zarządza zakład komunalny, tutaj mamy dowolność, czyli dowolność, możliwość ustalania tych cen. To, co mogę na ten moment powiedzieć, to będą to ceny odbiegające, niższe od strefy płatnego parkowania. Natomiast no, w pewien sposób też zbieżne z parkingami, które funkcjonują w innych częściach miasta. Ponieważ będzie to przestrzeń uporządkowana, no, musieliśmy założyć pewną liczbę miejsc, zachowując wszystkie standardy związane z odległością od budynków, również wielkość miejsc parkingowych. Zakładamy, że będzie tam mogło parkować około 60 samochodów. Oczywiście będzie możliwość wykupienia abonamentu i przygotowujemy również miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Mamy świadomość, że prowadzenie takich prac w ścisłym centrum miasta, tam gdzie parkuje sporo aut, może przysparzać swego rodzaju problemy, dlatego robimy wszystko, aby tych problemów, tych uciążliwości było jak najmniej. Oczywiście każdy remont, również remont w domu, jest swego rodzaju uciążliwością, natomiast ten, który będziemy prowadzić od około połowy czerwca, będziemy realizować w taki sposób, aby cały czas można było tam wjechać, przejechać, aby nie było problemów również z dostaniem się do okolicznych budynków. Nie mamy jeszcze podpisanej ostatecznie umowy, więc wszystko to jest w założeniach, natomiast potrwa to kilka tygodni. Oczywiście szybciej byłoby, gdybyśmy parking zamknęli, wtedy te prace pewnie zakończyłyby się szybciej, natomiast tak jak powiedziałam, zależy nam na tym, aby jak najmniej problemu tworzyć tymi pracami remontowymi, dlatego no właśnie coś kosztem czegoś, albo zamykamy, robimy w krótszym czasie, albo jednak prowadzimy te prace pod ruchem i na ten model zdecydowaliśmy się.
8: Mówiła Katarzyna Obrska-Marciniak z Zakładu Komunalnego. Prace potrwają około 2 miesięcy i będą kosztować 150 tysięcy złotych. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
9: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Prokurator przedstawił zarzut spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca opiekunce ze żłobka Autobusik w Opolu. Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar, kobiecie grozi kara do 5 lat więzienia. Policja o zdarzeniu, które miało miejsce w żłobku, zawiadomili rodzice dziecka, którzy zauważyli na ciele chłopczyka ślady przemocy. Zabezpieczono m.in. zapisy z monitoringu placówki. Na nagraniu widać, że sprawująca samodzielnie opiekę nad grupką dzieci kobieta szarpie chłopca i ciągnie po podłodze. Wiadomo, że kobieta nie przyznała się do winy, zastosowano wobec niej dozór policyjny z zakazem opuszczania kraju i zawieszeniem jej uprawnień do wykonywania zawodu związanego z wychowaniem, edukacją i opieką nad osobami małoletnimi. Opole rozpoczęło też szczegółową kontrolę w niepublicznym żłobku Autobusik. Wiadomo, że dyrekcja żłobka podjęła natychmiastową decyzję o zwolnieniu opiekunki z pracy, zgłaszając dodatkowo zdarzenie na policję. Jak poinformował wiceprezydent Opola Łukasz Sowada, sprawa będzie zbadana szczegółowo również przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta. To przegląd wydarzeń.

0: Województwo polskie zakończyło również w zeszłym roku wykup wyemitowanych w poprzednich latach obligacji, a tym samym spłaciło całkowicie zadłużenie województwa, które w szczytowym momencie 2011 roku wyniosło ponad 250 milionów złotych. 1500 osób znalazło nową pracę, a 1000 trafiło na staże zawodowe. To z kolei majowe dane z rynku pracy w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu odnotował znaczny spadek stopy bezrobocia, mówi dyrektor Maciej Kalski.
1: Duże ożywienie w trzech powiatach. Miasto Opole, powiat krapkowicki i powiat kędzierzyńsko-kozielski. Tutaj jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, to widać ten ruch związany z podejmowaniem pracy, ale również zgłaszanie ofert pracy to przede wszystkim jak zwykle stolica naszego regionu, czyli Opole, ale też Kędzierzyn, Koźle.
0: Obecnie w regionie najwięcej ofert jest dla specjalistów i rzemieślników. Pracowników poszukują firmy z branży budowlanej oraz produkcji. Nowy wiadukt na północnej obwodnicy Opola ma za sobą próby obciążeniowe. Jak przekazuje Miejski Zarząd Dróg, przeprowadzono je za pomocą 4 samochodów ciężarowych. Każdy ważył ponad 33 tony. Wyniki badań trafiły do Politechniki Śląskiej, gdzie powstanie raport końcowy testów. Koszt całej inwestycji to blisko 66 milionów złotych. Na przełomie sierpnia i września nowy węzeł z ulicą Partyzancką powinien być gotowy. A w poniedziałek, przypomnę jeszcze, wprowadzona została docelowa organizacja ruchu przy Centrum Usług Publicznych. Chodzi przede wszystkim o udostępnienie obu pasów każdej z nitek nowego wiaduktu, otwarcie drugiego pasa do jazdy na wprost z ulicy Plebiscytowej w stronę Opola Wschodniego oraz wszystkich nowo powstałych ścieżek rowerowych i ciągów dla pieszych. Nie oznacza to jeszcze zakończenia wszystkich prac. Mogą pojawiać się jeszcze drobne utrudnienia. Budowa wiaduktu kosztowała 29 milionów złotych. 85% tej kwoty to unijne dofinansowanie.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
7: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. Ta część audycji będzie mocno koncertowa.
2: Co jest grane w Opolu?
7: Przy blasku świec to tytuł koncertu, który w niedzielę odbędzie się w Muzeum Diecezjalnym przy ulicy Książąt Opolskich. Wybrzmi na nim muzyka liryczna.
8: Urszula Janiszewska. Jestem skrzypaczką, pianistką, kompozytorką i w najbliższą niedzielę będą Państwo mogli usłyszeć moje kompozycje na koncercie w Muzeum Diecezjalnym o godzinie 17.
7: I cóż to będzie za koncert?
8: I to będzie koncert muzyki lirycznej i to będą właśnie moje utwory. I teraz muszę powiedzieć, że tak, ja będę na fortepianie występować, będzie kameralny zespół smyczkowy, będzie też mezzosopran, bo będzie tutaj pięknie śpiewać Ave Maria Kornelia Podgórska. No i jeszcze jeden utwór ja wykonam na skrzypcach i to będą nuty irlandzkie. Będzie bardzo ciekawie.
7: Czyli multiinstrumentalistka.
8: No można tak powiedzieć. Także tutaj zajmuję się, no faktycznie, fortepian, skrzypce będą na pewno moim udziałem, ale też będę w trakcie koncertu zapowiadać w ogóle utwory, będę mówić o historii ich powstania. A sam też projekt, który właśnie tutaj złożyłam, cały skład instrumentów, no to też jest moja zasługa. Także cała Urszula Janiszewska jako muzyka autorska, cały ten mój projekt funkcjonuje pod tą nazwą.
7: Z jakiej okazji ten projekt powstał?
8: Sam projekt? No to właściwie nie było może jakiejś szczególnej okazji, tylko po prostu stwierdziłam, że w którymś momencie chciałam chyba jednak pokazać te swoje utwory gdzieś tam na zewnątrz, bo komponowałam do szuflady, a stwierdziłam, że jednak po prostu chyba wypadałoby te utwory pokazać ludziom. I tak mnie namówili do tego znajomi i stwierdziłam, a czemu nie? I stworzyłam ten projekt. No i teraz już po iluś tam próbach stwierdziliśmy, że skoro to wszystko tak dobrze idzie, to pokażemy to na koncertach. My już mamy od jesieni koncerty.
7: Ile czasu tworzyłaś do szuflady?
8: Oj, kilkanaście lat. Kilkanaście lat tak było właściwie i tak myślę sobie, że może za długo, ale to chyba każdy twórca ma coś takiego, że musi dojrzeć do tego, żeby umieć zmierzyć się z krytyką i no, musi mieć tam świadomość, że może być skrytykowany. Niekoniecznie mogą być to pozytywne akcenty, mogą być też jakieś takie negatywne, ale z drugiej strony sobie powiedziałam, ale ja nic nie tracę. I po prostu pokażę te utwory, jakkolwiek, czy będą się podobać, czy nie, ale pozytywny jest odbiór bardzo.
7: No, czemu wcześniej w sumie się nie odważyłaś?
8: No właśnie też się zastanawiam nad tym, czemu się wcześniej nie odważyłam. Może dlatego, że czułam, że te utwory może nie są aż tak wystarczająco dobre. To jest właśnie wieczny problem chyba obecnych czasów. Czy to jest wystarczająco dobre? Tak się zaczynamy zastanawiać i

0: To chyba się każdy zaczyna twórca zastanawiać, czy muzyk, czy nie wiem, poeta, czy ktoś tam jeszcze inny, czy to jest wystarczająco dobre, żeby to pokazać, prawda? Więc ja też się chyba przez lata tak zastanawiałam nad tym, ale myślę sobie, a co mi to szkodzi? Ja mówię, trudno, najwyżej się nie będzie podobać, o.
1: Autorskie utwory, ilu łącznie muzyków na scenie zobaczymy? Jak udało się ich zaprosić do współpracy?
0: Muzyków zobaczymy 8 osób składu podstawowego razem ze mną, to będzie. I będzie dodatkowo 9 osoba, to będzie właśnie mezzosopranistka oraz 10 osoba pianistka, bo w tym czasie, kiedy ja będę grała na skrzypcach, to ona będzie na fortepianie. Czyli 10 osób Państwo zobaczycie. A jak się udało? No właściwie ten skład to poskładałam z tych osób, co znam i z osób uczących się w szkole muzycznej w Nysie i Agata Wiolonczeliska to jest moja była uczennica, kiedy się uczyłam i się do niej odezwałam po latach właśnie, no z przeróżnych stron właściwie tak poskładałam ten skład jakiś, więc myślę, że i ten skład właściwie od samego początku jest taki, jaki teraz będzie właśnie w niedzielę, więc mi fajnie, że się udało, że ten skład z jednej strony poskładałam, a z drugiej strony, że on przetrwał.
1: Można powiedzieć same zaufane osoby.
0: No można tak powiedzieć, że są ufane osoby, z jednej strony tak, ale też myślę, że to są takie osoby, którym ufam po prostu. Ufam muzycznie i ufam, że po prostu, że będziemy dobrze współpracować.
1: Czy planujesz już teraz, żeby jakieś kolejne utwory gdzieś tam się w przyszłości pojawiły?
0: Planuję na wakacjach skończyć utwór, który zaczęłam i rozgrzebałam już jakiś czas temu. Kilka miesięcy temu właśnie było tak. I to też jest troszeczkę takie irlandzkie nuty gdzieś tam się pojawią w tym, że pierwsza część będzie spokojna, druga część będzie właśnie też co jest takim nawiązaniem mocnym do muzyki irlandzkiej. I ten utwór zamierzam skończyć w końcu właśnie, bo mimo wszystko pracując zawodowo oraz mając ten zespół i tutaj tworząc i organizując koncerty, próby, to jest wszystko, to jest bardzo dużo czasu pochłania, prawda? Więc myślę, że może na spokojnie w końcu na wakacjach usiądę i skończę ten utwór.
1: Muzyka irlandzka, bardzo skoczne rytmy, które wielu przyciągają.
0: Tak myślę, ale tak nie ukrywając właśnie ten jeden utwór The Magic of Ireland jest taki, że on miksuje jakby stylistykę taką mocno żywiołową z tą stylistyką taką bardziej nostalgiczną, bo ta nuta irlandzka to też nie jest taka oczywista i jednoliniowa, jakby to można było powiedzieć, prawda? Są te skoczne tańce, wiadomo, ale to jest też to, co śpiewa Enya na przykład, czyli takie bardzo liryczne, nostalgiczne melodie. I to będzie miks jednego i drugiego.
1: W takim razie do jakiego słuchacza ten koncert będzie skierowany?
0: A teraz zaciekawię jeszcze może bardziej do jakiego słuchacza, bo jeżeli Państwo na przykład uwielbiają muzykę filmową, to moje utwory są mocno właśnie związane z taką muzyką filmową. One mają taki wydźwięk mocno filmowy. Nie jest to absolutnie ani muzyka poważna, ani klasyczna, nic z tych rzeczy. To będą bardzo przyjemne melodie, bardzo często liryczne, nuty etniczne jakieś tam się włączą i raczej wydźwięk jest taki właśnie i dużo osób odczytuje to jako muzyka filmowa, czyli dosyć przyjemna dla ucha.
1: Czyli i dla miłośników punk rocka i dla miłośników muzyki klasycznej coś się znajdzie.
0: O, myślę, że coś się znajdzie takiego, bo tutaj proponuję właściwie coś, co mogłoby przyciągnąć może rockowych jakichś klimatów mocno nie będzie, ale myślę, że coś takiego bardziej żywiołowego w tym irlandzkim utworze też będzie. On się, ten utwór bardzo podoba, ale myślę, że chociażby nawet przyjść i posłuchać ze względu na to, że my teraz żyjemy w dobie, kiedy po prostu wszędzie się spieszymy, kiedy po prostu nie mamy czasu na nic i po prostu przyjść i przy tej muzyce odpocząć i posłuchać jej w takim jakimś zadumaniu i w jakiejś refleksji, żeby po prostu nabrać dystansu do wszystkiego. Chociażby po to przyjść i posłuchać tej muzyki właśnie, to dlatego zapraszam.
1: No i przypomnijmy, gdzie ten koncert będzie i o której godzinie?
0: I ten koncert będzie w Muzeum Diecezjalnym w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Wstęp jest, zaznaczam, wolny, więc serdecznie zapraszam.
1: Mówiła Urszula Janiszewska. To będzie pierwszy taki koncert artystki w naszym mieście.
2: W przyszłym tygodniu.
1: Zostajemy przy tematach muzycznych. Ciekawe wydarzenia na najbliższe dni przygotowała także Filharmonia Opolska.
3: Dzień dobry, Beata Śliwińska, Filharmonia Opolska, witam serdecznie.
1: Sezon artystyczny w opolskich instytucjach kultury, można powiedzieć, się kończy wraz z końcem roku szkolnego, ale w przypadku Filharmonii Opolskiej widzę, niekoniecznie tak jest.
3: Niekoniecznie tak jest i to jest ukłon w Państwa stronę od nas. Za to, że nam Państwo towarzyszyli, przychodzili na nasze wydarzenia nie tylko koncertowe, ponieważ mieliśmy przecież wydarzenia, gdzie mieliśmy plakaty AR, które obejmowały technologie, nowinki, nowości cyfrowe właściwie, czyli poza muzyką można powiedzieć, że wpuściliśmy też troszkę innowacji do Filharmonii Opolskiej. W Filharmonii, w Galerii Antresola, na naszej Antresoli wciąż można samemu spróbować zagrać na harfie, ponieważ to jest konstrukcja z interaktywnych transformacji. I dziękując Państwu za obecność w całym mijającym 74. sezonie, przygotowaliśmy coś, co Państwa ucieszy. Na jedne wydarzenia jest wstęp wolny, a na drugie wydarzenia to jest coś, co Państwo bardzo polubili w lutym, ale po kolei. W dniach 26 i 28 czerwca zapraszamy Państwa na coś, o czym mówiłam, że wstup jest darma. I tu się Państwo uśmiechną, ponieważ już jeżeli brzmi po czesku, to pewnie jakaś współpraca i zgadza się. W piątek przyszły, 26 czerwca o godzinie 9, zapraszamy na koncert instrumentów dętych i drugi koncert, gdzie również wstup jest darma. Jeżeli ktoś z Państwa nie może w piątek o godzinie 9, zapraszamy w niedzielę o godzinie 9. I będą grały na sali koncertowej instrumenty dęte drewniane i dęte blaszane w ramach unijnego programu Interreg. Mamy współpracę z muzykami z Ołomuńca. Byliśmy na gościnnych występach 22 maja. Zagrał wówczas chór ołomuniecki i Orkiestra Polska. Zebraliśmy w tym duecie ogromne, kilkuminutowe brawa i owacje na stojąco, więc liczymy na to, że uda nam się odwdzięczyć niejako naszym sąsiadom Czechom podobnie w Opolu. Jednego dnia koncert jest pod batutą Dawida Szmida, drugiego dnia pod taktowką, jeżeli nie przekręcam, Tomasza Kaniewskiego. Dlaczego tak próbuję zapraszać Państwa po czesku? Ponieważ ten program zakłada nie tylko muzyczną współpracę, ale również taką językową po sąsiedzku. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie na chyba ostatnie koncerty w czerwcu. Jeżeli mówiłam, że ukłon w Państwa stronę i podziękowanie za bycie z nami w 74. sezonie artystycznym, to wracamy 4-5 lipca, czyli w sobotę i w niedzielę, z koncertami, które Państwo bardzo polubili, ponieważ wraca muzyka filmowa. I jeżeli ktoś z Państwa był na naszych koncertach walentynkowych, 10 koncertów, sale wyprzedane do ostatniego miejsca, to może zaprosić ewentualnie kogoś znajomego. Jeżeli bardzo się podobało, może przyjść ponownie. Zapraszamy serdecznie. W sobotę koncerty o godzinie 15 i 19. W niedzielę koncert o godzinie 18. Zespół, duet właściwie, który sprawdził się znakomicie. Becky Sangolo i Ringo Todorowicz. Duet się wzajemnie znakomicie uzupełnia. Piękne głosy, piękne wokale. Do tego Orkiestra Filharmonii Opolskiej i Chór Filharmonii Opolskiej. Chór przygotowany przez Annę Sikorę, orkiestra pod batutą maestro Jakuba Chrenowicza, prowadzenie Żaneta Plotnik-Krumpiec. I to są nasze koncerty w lipcu, które będą ostatnimi i będą też pod taką dość wymowną nazwą, Wielki Finał przed Wielką Zmianą, ponieważ ten modernizacja, nagłośnienie oświetlenia tuż, więc zachęcamy, żeby jeszcze przyjść, zobaczyć, jak to brzmi, powiedzmy, w starej wersji, przeżyć troszkę wspomnień, troszkę nostalgii i zapraszamy Państwa po remoncie, po modernizacji za kilka miesięcy. Zapraszam serdecznie.
1: Mówiła Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej. Warto się przejść na te koncerty, bo nie wiadomo, kiedy uda się zorganizować kolejne. Filharmonia idzie do remontu, który może potrwać nawet do końca roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to koncerty bożonarodzeniowe i sylwestrowe się odbędą, ale na razie nie można tego obiecać.
2: Zmieniamy temat.
1: Prawie 10 milionów złotych trafiło do opolskich samorządów na inwestycje drogowe. To w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki trafią do 3 powiatów i 7 gmin, mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
4: Dziś podpisaliśmy 11 umów z gminami i powiatami, które znalazły się wstępnie na liście rezerwowej. Z tych środków, które otrzymaliśmy i ogłoszony został nabór, podpisaliśmy wcześniej 43 umowy i podczas realizacji zadań przez gminy i powiaty, te z listy podstawowej, okazało się, że powstały oszczędności i to niemałe oszczędności, bo ponad 9,5 miliona złotych. W związku z tym zaprosiliśmy dzisiaj do podpisania umów wszystkich tych, którzy wtedy znaleźli się na liście rezerwowej. Ale to nie koniec, ponieważ tak się dobrze składa, że te kolejne oszczędności się generują. Wiemy już, że będą przynajmniej w kwocie około 1 miliona złotych kolejne środki, które będziemy chcieli przeznaczyć na nabór uzupełniający. Taki nabór ogłosimy i zaprosimy gminy i powiaty, żeby zgłaszały do tego naboru uzupełniającego. Przypomnę, że to już nie będą takie środki. To już nie będzie blisko 60 milionów, tylko to będzie 1 milion lub troszkę więcej, aby po jednym zadaniu remontowym w swoich gminach czy w swoich powiatach zgłaszać. Dzisiaj kolejna umowa w naszym procesie odbudowy, w naszej współpracy z tym razem powiatem głubczyckim. Tutaj kwota ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych na odbudowę drogi powiatowej na odcinku od Chomiąży do Opawicy, czyli tej drogi, która bardzo ucierpiała w wyniku powodzi. I pani starosta, pan wicestarosta tą umowę dzisiaj podpisali. To jest kolejny krok w odbudowie tym razem w powiecie głubczyckim.
1: Mówiła wojewoda Monika Jurek. Przekazane środki posłużą wymianą nawierzchni oraz modernizacją chodników na 11 drogach w województwie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
8: Ruch drogowy dopiero zaczyna się wzmagać na ulicach Opola i trasach regionu, podobnie na północnej obwodnicy. A przypomnę, jeszcze ruszyło kolejne zadanie w ramach projektu Bezpieczny Transport w aglomeracji opolskiej. Tym razem to ulica Kowalczyków i budowa chodnika wzdłuż pasa wyjazdowego z miasta. Całe zadanie obejmie 300-metrowy odcinek.

Najlepsze, co dziś na was czeka, zaczyna się tak wcześnie rano. Mamy piątek, to 19 dzień czerwca i już w 6:30 podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej!

Craven i I Run w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, żeby dobrze się wam ten piątek zaczął, to ja mam dla was tak z samego rana torbę Melo Radia do zgarnięcia. Przyda się wam na pewno na co dzień, warto mieć ją także ze sobą latem na wakacjach, sporo w niej zmieścicie i fajnie wygląda. No to dzwońcie, 321-321-777, numer do studia Melo Radia dla was tak z samego rana, sprawdźcie, czy odbieram. 321-321-777, w jakiej formie tam jesteście od samego rana, pochwalcie się, że super i zgarnijcie przy okazji taką właśnie torbę Melo Radia. 321-321-777.

0: Talk to you another w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy piątek rano, zauważyłaś, Agnieszka?
1: Tak, zauważyłam i bardzo się z tego cieszę.
0: A o której rano zaczęłaś piątek, przyznaj się?
1: O 5:30.
0: 5:30, to ty już jesteś ponad godzinę na nogach. I co zdążyłaś zrobić w tym czasie, co? Szybko, sprawozdanie, raport z samego rana.
1: Przygotowałam się do pracy, jestem właśnie w drodze do pracy. Później szybki obiadnik i następnie przygotowanie do zakończenia sezonu piłkarskiego w szkółce mojego syna.
0: To ty masz już mistrzostwa, czyli jeszcze finał przed finałem u ciebie.
1: Tak, zgadza się.
0: Będzie się działo. Dobra, to trzymamy kciuki bardzo mocno za syna i za ciebie też, uwaga, bo dla ciebie teraz w finale startujemy. 3 szoty w Melo. Melo. Agnieszka, za chwilę będziemy wiedzieć o tobie prawie wszystko. Krzesło obrotowe czy zwykłe?
1: Obrotowe.
0: Gruszka czy kiwi?
1: Kiwi.
0: Okej. Okay. A lipiec czy sierpień? Lipiec czy sierpień?
1: Sierpień, obowiązkowo sierpień.
0: Obowiązkowo sierpień, sierpień się miło kojarzy, to masz na co czekać. Słuchaj, to wchodź w to lato i w sierpień też z fajną torbą Meloradia. Mamy ją dla ciebie, już pakujemy, już wysyłamy do ciebie. Mega super piątku, paga, hej. 3 szoty w Melo. Podkręcamy tempo w Meloradium od samego rana dla was. Już za 15 minut siódma. Śpieszycie się mocno, ale znajdziecie się chwilę pewnie, żeby zadzwonić do Melo. To zróbcie to. Jak najbardziej pochwalcie się, co u was z samego rana. 321 321 777.

0: Lonnie Alan Walker. W Melo Radio podkręcamy tempo, dzisiaj piątek, zauważyłeś, nie?
1: No tak, nie da się ukryć.
0: No właśnie, nie da się ukryć, że newsy będą, bo siódma się szybko zbliża, to za chwilę.
1: Zgadza się i będzie o tym, że mniej płacimy dzisiaj za paliwo, jeszcze mniej niż wczoraj.
0: Fajnie.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Jeszcze fajniej, Andy Dust i Zakaria. A jak fajnie w pogodzie będzie, to w prognozie wam powiemy. Już za chwilę warto posłuchać w Melo Radio. Za 6 minut siódma.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale! Kupujemy!
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Flex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty. Koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
18: Sprawdź i pamiętaj. Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
19: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
20: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
2: O reklamie. Pogoda.
0: Czeka nas upał większy niż wydawało się jeszcze wczoraj. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami i jest to alert drugiego stopnia, którym objęte jest województwo polskie. W najcieplejszej porze dnia na termometrach dzisiaj od 30 nawet do 33 stopni w cieniu. Tyle, że zachmurzenie może lokalnie rosnąć. Jeszcze goręcej ma być jutro i upał utrzyma się też w niedzielę.

0: To już prawie siódma. News MLO Radia, Marcin Sikora.
1: Amerykanie dają zielone światło dla stworzenia stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu Pita Hegseta. Deklaracja nie jest jednak ostateczna, tłumaczy premier Donald Tusk.
2: Potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia. Liczę na to, że te dalsze ciągi szybko nastąpią.
1: Decyzja Waszyngtonu będzie zależeć od szczegółów oferty, jaką Polska złoży Amerykanom. Teraz Portugalia. Służby rozbiły neonazistowską grupę planującą ataki na polityków. Celem grupy przestępczej miał być m.in. premier tego kraju. Ceny paliw w Polsce dziś znów poszły w dół. Litr benzyny 95 kosztować może maksymalnie 6 zł, a diesla 6,20. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo do 8% obowiązuje tylko do 30 czerwca, a obniżka akcyzy skończyła się w miniony poniedziałek.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Wasz poziom alergii dzisiaj rośnie od samego rana bardzo mocno, no bo piątek, mamy finał tego tygodnia. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Baltek, Marcin i Daria, fajnie, że jesteście. Inni gadają, a my już gramy. Jest siódma.

Where did you go? Jack Jones w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Co wolicie, pobiegać czy pospacerować? Pytam, bo dzisiaj mamy dzień leniwych spacerów, można nabić trochę kroków, ale też piątek przy okazji, czyli wiadomo, że będzie się działo. No wiadomo, początek weekendu, a już za chwilę powiemy wam o tym, co właśnie teraz jest 12 po 7 odczuwa większość młodych ludzi. Sprawdźcie, czy też to czujecie.

0: Sugar, Robin Schulz w Melo Radio, 17 minut po siódmej. Mamy już w piątek rano. I jak tam wasze samopoczucie? Co czujecie? Co czujecie? Bo słuchajcie, w zasadzie to nie pytam, bo my wiemy, co większość czuje. Okazuje się, że prawie 85% młodych Polaków codziennie rano odczuwa zmęczenie. Dlatego też rośnie liczba uczniów sięgających po kofeinę w różnych postaciach. Nie tylko w formie kawy, ale też napojów energetycznych czy maczy oraz różnych saszetek albo cukierków kofeinowych. No i także suplementów, które niby tam mają poprawiać koncentrację. Różnie to wiadomo, indywidualnie bywa. Kawę coraz częściej pije się też, to ciekawe, na imprezach zamiast procentów. No. Temat dotyczy nie tylko Polski. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii na przykład już teraz okazuje się, że więcej młodych ludzi pije na co dzień kawę niż herbatę. A u nas codziennie rano macie dawkę dobrej muzycznej energii. Korzystajcie całkiem za free. No i skupcie się na tym, co dzisiaj najlepsze, bo przecież mamy piątek, czyli jeszcze przed 10 w Melo. Zaczniemy wam weekend. Teraz 18 minut po siódmej.
1: No właśnie, bo jak zapytałeś, co czujecie, to ja poczułem weekend.
0: Bardzo słuszne odczucie. Daj Good Boys w Melo teraz.

0: Rewelacyjne brzmienie, ten numer ma w sobie mega oceny, ma i Beautiful, no pięknie brzmi w piątek z samego rana. Wyjątkową propozycję mamy dla was. Słuchajcie, na tego jeszcze nie było. To jest numer prosto z 30 Meloradia, a dziś 30 Meloradia na żywo możecie współprowadzić razem z Olkiem. Pychu zaprasza. Już dzisiaj startujemy z nowym cyklem imprez Płynę z Melo. Dzisiaj właśnie pierwsza odsłona 30 Meloradia. Na żywo specjalnie dla was Olek Pych poprowadzi ją prosto z barki przy bulwarach Wiślanych. Wy też możecie tam być. Wbijajcie na naszego Instagrama, tam więcej szczegółów o tym także, co będzie się działo. Olek zaprasza zaraz po 30 Meloradia. Oczywiście dobre Melo właśnie prosto z barki na żywo dla was.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
15: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy.
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: One Night of Love, Marlon Hofsa w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a on będzie na Tomorrowland. Na pewno to już niedługo. Będą też Patrycja i Kasia.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te giny!
0: Szykujcie cekiny, szykujcie brokaty, szykujcie się na Tomorrowland. To wyjątkowe przeżycie razem z Meloradiem. Jak chcecie też tam pojechać, to wbijajcie na Meloradio i to szybko, bo naprawdę okazja przed wami wyjątkowa. Napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Dołączcie foto i filmy. No i wbijajcie też na naszego Instagrama. Tam możecie zobaczyć, co dziewczyny wymyśliły, żeby pojechać na Tomorrowland. To taki szybki skok z siłowni do Belgii.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Zawsze wola dla was to Moonlight. Już za 8 minut będzie 8. Już Marcin gotowy, żeby już za chwilę przekazać wam newsy.
1: A w nich będzie o tym, czego lepiej z urlopu na Sardynii nie zabierać ze sobą do domu.
2: A już o 8 zagramy
0: Thomas Gray w Melo Radio. Słyszałem już dzisiaj słowo weekend, ale ktoś tu chyba powiedział urlop. To ja dorzucę jeszcze prognozę pogody. Za chwilę w Melo.
2: To jest Melo Radio. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
4: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Jedź na tu Maruland z Meloradiem. Zagrają

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

trwają prace asfaltowe na drodze krajowej nr 46. Obecnie roboty skupione są przede wszystkim na jezdni prowadzącej od strony gminy Dąbrowa w kierunku Opola. Wczoraj miało się rozpocząć układanie asfaltu na drodze dojazdowej do terenów inwestycyjnych. Chodzi o dwie pierwsze warstwy, a w przyszłym tygodniu ciąg dalszy prac.

0: Rośnie temperatura w Opolu i regionie. W najgorętszej porze dnia może dzisiaj wynieść nawet 33 stopnie w cieniu. Tak wynika z prognoz i tak wynika również z wydanego przez synoptyków ostrzeżenia. To przypomnę alert drugiego stopnia związany właśnie z upałem. Zachmurzenie też może lokalnie rosnąć dzisiaj nad Opolszczyzną, ale nie mamy w prognozach burz ani deszczu, a jutro ma być jeszcze goręcej.
1: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Zarząd Szpitala Południowego w Warszawie odwołany na wniosek prezydenta stolicy. Młody lekarz milioner zwrócił placówce 500 tysięcy złotych i zrzekł się mandatu dzielnicowego radnego. W tle wciąż jest sprawa saloniku VIP dla polityków. Jeżeli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiedział premier Donald Tusk.
3: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
2: Według posłów PiSu lekarz zatrudniony był też w szpitalu brudnowskim. Dowództwo centralne USA poinformowało o zniesieniu blokady irańskich portów. Iran przestał atakować statki przepływające przez cieśninę Ormus. 4 tony piasku, kamyków i muszelek z plaż Sardynii. Tyle zakazanych pamiątek odebrano turystom w ciągu 2 lat. Kara za ich wywóz wynosi od 500 do 3000 euro.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Tak, to już dziś piątek, już niedługo weekend, a jeszcze szybciej okazja, żeby pokazać, że jesteście gotowi na wszystko w naszej zabawie już za chwilę. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko!

znowu wam powiem, że możecie dzwonić do Melo właśnie teraz 321-321-777, bo to jest ten moment, kiedy czekamy na was, na dwie osoby, które wezmą udział w zabawie gotowi na wszystko. Mamy dla was fajny merch do zgarnięcia, torba i skiety czekają. 321-321-777. Dzwońcie już teraz, to jest właściwy moment. Czekamy na dwie osoby. Nagrody czekają na was.

0: Rozkręcamy tempo w Melo Radio. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Cześć, Aniu, hej, hej, siema.
2: Hello.
0: Hello. I Robert też się odezwał. Hello, Robert. Cześć, cześć. Jest Ania, jest Robert. No to tak, Ania w planie ma weekend na Helu. Fajnie, zazdrościmy. A Robert to w planie ma remont. No, jesteśmy z tobą, Robert.
3: Współczujemy.
4: Ale mentalnie czy fizycznie? Wolałbym fizycznie.
0: Mentalnie.
3: Mentalnie, tak, zdecydowanie.
0: Fizycznie będziemy na Helu, no co mam ci poradzić? Słuchaj, nie no.
4: No trudno, czyli już przegrałem.
0: Możesz liczyć, nie no, słuchaj Robert, spokojnie, dopiero zaczynamy, rozkręcamy się, wiesz, jest dobrze. Możesz liczyć na pełne wsparcie i dużo energii od nas. Słuchajcie, mam dla was skiety za dwie dobre odpowiedzi, za jedną melotorbę i najważniejsza zasada w tej zabawie, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać?
2: Jasne, jasne.
4: Pewnie.
0: No to jedziemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Uwaga, pytanie pierwsze. Skąd Olek Pych dziś poprowadzi 30 Meloradia? Z barki przy bulwarach Wiślanych czy ze stadionu PGE Narodowy?
4: Robert.
0: Robert pierwszy chyba, co?
3: Tak, on... Robert.
0: No, Robert. Robert. Robert?
4: Z barki.
0: Dobrze.
3: Brawo.
0: Ważnie, dobrze. Dobrze.
3: Super.
0: Słuchaj, może zrobisz sobie, wiesz, przerwę w tym remoncie i wpadniesz, no, Robert. Rozważ tą opcję, dobra? Zastanów się, jest jeszcze chwila. To dzisiaj wieczorem. Pytanie numer dwa. Uwaga. Co robi się na karaoke? Śpiewa najgłośniej na świecie?
4: Robert.
0: Czy słucha innych? Robert. Robert. Pierwszy. Robert, słuchamy?
4: Śpiewa najgłośniej na świecie.
0: Jasne, że tak. Chociaż tutaj powiem ci, że obie odpowiedzi byłyby chyba poprawne. 2-0, Robert, ale pocisnąłeś. Ania, no nie dał ci szans.
2: A tak?
0: No, tak.
2: No nie dał.
0: Ania, ale...
2: Brutal.

0: za to wysyłam uśki.
1: No, ale za to uwaga, za to Ania, my ci damy merch od Melo też, bo w tej zabawie każdy wychodzi zadowolony. No a Robert dzisiaj zgarnia pulę. Specjalnie dla ciebie, Robert, coś, w czym będzie ci się idealnie remontować, czyli skiety Melo Radia. Trzymajcie się, pozdro, hej.
2: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
1: Teraz w Melo już 19 po 8. I Sunfelt.

0: Elbon.
1: I halo, świetnie się niesie ten numer, świetnie niesie się też piątek. Niech tam się odpowiednio rozniesie. Poczujcie weekend u nas wcześniej niż gdzieś indziej, bo przecież zaczniemy go razem jeszcze przed 10:00. Na razie w 8:30 idzie nieźle. Offenbach w Melo za chwilę.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Kaufland jest
12: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka, kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Kebba. Mamy dla was taką muzę i dużo energii od samego rana codziennie. A dzisiaj piątek, to oprócz tego, że weekend mamy wcześniej, przed 10:00 go razem zaczniemy, to mamy także szybką kasę. A dzisiaj do zgarnięcia 500 dla was. Szybka kasa czeka. Roxana, na co pójdą te pieniądze?
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku Białej, i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Przełamcie się, a my pomożemy odpowiednio. Kasa czeka. Wy jaki macie pomysł? Na co przepuścicie w weekend te pieniądze? Kasa trafi do was od razu, więc wy też od razu wbijajcie na meloradio.pl i pochwalcie się swoim pomysłem.

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: szukaj Liwka i chcę więcej. Najlepszy drop nowych hitów to propozycja do 30 Meloradia. Chcecie więcej? To świetnie, bo my jesteśmy przygotowani. Już dzisiaj od 18. Pychu, zapraszam Was do współprowadzenia 30 Meloradia. Na żywo. Wyjątkowo taka okazja. Razem z nim lista dzisiaj prosto z barki Kaskada przy bulwarach Wiślanych. A zaraz po liście startujemy z dobrym melo. Wpadajcie, zobaczcie na naszym Instagramie, co tam na Was czeka i co przygotowaliśmy dla Was na tej barce. Mega klimat gotowy. Pojawcie się, obczajcie te lustra. Szczegóły na naszym Instra. Wbijajcie, zobaczcie. Olek Pych zaprasza. 30 Meloradia dzisiaj na żywo dla Was od 18 na barce.
1: A już o 9 zagramy
0: Kungs w Melo i Galaxy. Za chwilę też będą newsy i prognoza pogody. Za 9 minut 9.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z
3: Już
1: teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Comarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Comarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Comarché. Nasze ceny rządzą.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: kilka dni funkcjonowania docelowej organizacji ruchu przy Centrum Usług Publicznych. Na zmianach skorzystali również piesi i rowerzyści, a ja przypomnę, że wciąż jeszcze chwilami możecie napotykać tam drogowców. Do zadań wykonawcy pozostaje jeszcze m.in. sprzątanie, a ruch wzmożony na ulicach Opola. Gorące godziny przed nami w Opolu i regionie. Temperatura rośnie i może wynieść dzisiaj nawet 33 stopnie około godziny 14 czy 15. Tak wynika z prognoz. Mamy również ostrzeżenie przed upałem, którym objęte jest niemal całe województwo opolskie, w tym również Opole. Jeszcze wyższe temperatury czekają nas jutro, nawet do 35 stopni w cieniu i ciąg dalszy upału w niedzielę.
1: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem w Krakowie. Do zdarzenia doszło na osiedlu Kliny. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało na dziś sztab kryzysowy. Teraz zaglądamy do tabeli wyników Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kanada pokonała Katar 6-0, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie RPA Czechy zakończyło się remisem 1-1, a Meksyk zwyciężył 1-0 z Koreą Południową. Miski z wodą dla psów pojawiły się w Katowicach. Zostały wystawione, bo zbliżają się upały, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
3: Przed budynkami użyteczności publicznej, tymi miejskimi, a więc Urząd Miasta, a więc Miejskie Domy Kultury.
2: Dla ludzi natomiast ustawiono kurtyny wodne, które włączają się, gdy temperatura przekracza 24 stopnie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Taką kurtynkę warto byłoby mieć ze sobą, bo weekend zapowiada się naprawdę fajnie. My mamy dla Was dużo orzeźwiającej energetycznej muzy. Od samego rana jak zawsze podkręcamy tempo i gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, siema.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. David Guetta i Baby Don't Hurt Me. Tak dla was gramy dzisiaj w piątek. Mamy 19 dzień czerwca i mamy jeszcze coś. Mamy weekend dla was, który zaczniemy najwcześniej, najszybciej na świecie.
1: Dawaj,
0: jeszcze
1: dawaj,
0: w tej godzinie,
1: dawaj.
0: Jeszcze przed 10. A teraz Olok i Khalid Melo.
1: Wypuść ten weekend z szafy. Już.

0: Calvin Harris, Under Control, jedna z gwiazd tegorocznej edycji Tomorrowland w Belgii, bo gdzie oczywiście was zabieramy. Teraz już 17 minut po 9, podkręcamy tempo w Meloradio. Zastanawialiście się, co, uwaga, co spala więcej tłuszczu? To dla tych istotnych, no, którzy próbują się odchudzić. Słuchajcie, chodzenie czy bieganie? Tutaj może pomóc taki nowy trend 12-5-30. Uwaga, obie aktywności, zarówno chodzenie, jak i bieganie, dobrze wpływają oczywiście na naszą formę i zdrowie, ale jeżeli chodzi o spalanie nadwagi, to wszystko zależy, wyobraź sobie, od pochylenia terenu. Jednym z takich nowych trendów jest trening, który można nazwać krótko 12-5-30. Jeżeli wolicie chodzić niż biegać, to jest idealna opcja dla was, możecie sobie popróbować w weekend. I taki trening 12-5-30 polega na marszu na bieżni, uwaga, ustawionej na nachylenie 12%, czyli tak do góry, z prędkością 5 km na godzinę, no tak mniej więcej, nie? Przez 30 minut, czyli przez pół godziny maszerujecie 5 km na godzinę na takiej pochylonej bieżni. Czyli jednak czasami w życiu musi być pod górkę, żeby później było lżej.
1: Czyli 2,5 km w pół godziny.

0: Słuchajcie, w piątek o tej porze to można powiedzieć, że jest pięknie, super, rewelacyjnie, a będzie jeszcze lepiej przecież, bo cały weekend przed nami. Przed nami też Pitbull i Chris Brown, International Love za chwilę w Melo. Tak dla was zagramy, tak podkręcamy tempo. 25 po 9.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: tabletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Chizo i Black Cat Mellow. No nie, no jest takie miejsce, gdzie nie może was zabraknąć. Super klimat, muza i najlepsi DJ-e. No i wy oczywiście na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten weekend zapamiętacie na długo, to gwarantujemy. To już od 31 lipca do 2 sierpnia. Swoje sety na Sunrise Festival zagrają m.in. Afrojack, Axwell, będzie Seagal Like Usual oraz Paul Van Dyk. Zadbajcie, żebyście wy też byli. Mamy bilety, będą dzisiaj w Meloradiu do zgarnięcia. Słuchajcie uważnie. No i już dzisiaj od 21 na naszej antenie także Sunrise on Air. To tutaj poczujecie klimat tego mega wydarzenia. Już dziś od 21, tylko w Melo.

Robin Schulz i Brother Times w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No i mamy dla was najlepszy czas. Taki, na który czekaliście od jakiegoś czasu już. Wiem, że czekaliście mocno właśnie na to, niektórzy mocno od samego rana w poniedziałek. Nareszcie. No, to korzystajcie, nie? No. Jak czekaliście, żeby ktoś wam to oficjalnie powiedział, to my mówimy. Mamy weekend. Start.

0: Blisko, coraz bliżej Sunrise Festival, a on też tam będzie. Skuter, jedna z gwiazd Sunrise Festival w Melo. How much is the fish? Weekend otwarty, ciepło, coraz cieplej, a będzie gorąco. Podkręcamy tempo i klimę chyba, co Adi?
1: No zdecydowanie, muszę powiedzieć, że to jest najlepszy wynalazek ludzkości, że w trakcie, kiedy jest 30 stopni, jest coś takiego jak klima.
2: Zimno mi.
1: Daj spokój.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie i Ben i Hertz w Melo Radio.
0: Fajne te sople.
2: No, tak zwisają, no.
1: Czy soble?
0: Sople z sufitu.
1: A, no bo sobel też na antenie Melo Radio będzie, to na pewno, mogę obiecać.
0: Będzie.

0: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Uwaga podróżnicy, wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Po reklamie. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

Kolejne prace związane z budową nowej ścieżki pieszo-rowerowej rozpoczęły się w Opolu. Tym razem chodzi o 700-metrowy odcinek wzdłuż ulicy Wrocławskiej od Partyzanckiej do mostu nad kanałem Ulgi. Inwestycja związana jest również z budową prawoskrętu z ulicy Wrocławskiej w Partyzancką. Plac budowy został wczoraj przekazany.

0: Fala upałów zmierza na Opolszczyznę. Już dzisiaj termometry mogą pokazać lokalnie nawet 33 stopnie w cieniu. Prawdopodobnie około godziny 16 przypadnie ta najgorętsza pora, ale już jutro temperatury mogą wynieść nawet 35 stopni w cieniu. Niedziela też będzie bardzo gorąca. W weekend niewykluczone lokalne burze na Opolszczyźnie, a w przyszłym tygodniu wciąż będzie słonecznie i bardzo ciepło.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Niedopałek papierosa to najbardziej prawdopodobna przyczyna tragicznego pożaru, do którego doszło w środę w Gogolinie. Ogień pojawił się rano w jednym z mieszkań przy ulicy Przyjaciół Szongał. Interweniujący strażacy znaleźli na miejscu nieprzytomnego 51-latka. Nie udało się go uratować. Okoliczności tragedii wciąż są wyjaśniane przez policję i prokuraturę. A w temacie pogody wszystko jasne. Zapowiadany od dzisiaj do niedzieli upał może być groźny, a przynajmniej uciążliwy. Niemal całe województwo polskie objęte ma być ostrzeżeniem, które za godzinę zacznie obowiązywać. To alert drugiego stopnia. Pamiętajcie o nawodnieniu. Opole ponownie upamiętni pierwszego polskiego mistrza świata w żużlu, Jerzego Szczakiela. Na poświęconym mu rondzie stanie pomnik, który zaprojektował plastyk miejski Zbigniew Pelon.
2: Prezentowana postać jest dynamiczną formą, raz przez użyty materiał, później przez to, że wchodzi w zakręt, to jest przy rondzie.
0: Przez kilkanaście lat na rondzie Szczakiela stał jego motocykl, doszczętnie zniszczony w zeszłym roku w wyniku wypadku ciężarówki. Kolejne wieści z Opola za godzinę. Będzie o wieloletnim kontrakcie na grupę miliony.
3: Minuta do 10:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Nie będzie zaplanowanych na dziś rozmów USA-Iran w Szwajcarii. Powodem mają być kwestie logistyczne i planowanie. 36-latek posługujący się gruzińskim paszportem może być zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyznę zatrzymano wczoraj w hostelu pod Warszawą. Zatrzymany może mieć kryminalną przeszłość. Niewykluczone, że w Polsce dopuścił się już innych przestępstw, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Bardzo możliwy jest ten wątek, my go nie przesądzamy. Do tego typu brudnej roboty, proszę wybaczyć ten kolokwializm, wykorzystywane są osoby, które są z tego świata przestępczego.
4: Ofiara zabójcy od lat krytykowała Władimira Putina. Na koniec interesujący pomysł z Włoch. W jednym z miasteczek na Sardynii nie ma ani jednego lekarza. Co zrobił więc burmistrz? Wydał rozporządzenie, w którym wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia.
6: To ostatnie super.
4: Tak.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Chłopco przyszedł i powiedział, macie zakaz chorowania.
4: No coś w tym stylu, nie?
7: Co za typ, wy też nie macie prawa chorować. Skandal, macie wszyscy być zdrowi i cieszyć się piątkiem. Siemano, Adi.

Ile razy w swoim życiu usłyszeliście zaraz, ale odnoszę wrażenie, że każda i każdy z was ma do tego konkretną historię i konkretny czas. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, ile to jest zaraz. Za najbardziej nietypowe odpowiedzi merch Meloradia może być wasz. Hej!

0: Another i Talk to You w Melo Radio. My podkręcamy tempo i mam wielką przyjemność i zaszczyt mówić do was, tak jak w sumie jest mowa w tej piosence. A ja sprawdzam, ile to jest zaraz. WhatsApp Meloradia, nula, poprosimy o pomoc.
1: Szczerze, to długo się zastanawiałam, jak odpowiedzieć na to pytanie. Moim zdaniem długo, ile to jest długo, no to może być zaraz. A zaraz to może być za godzinę, może być za dwie, a może być nigdy.
0: No właśnie, zaraz to jest bardzo trudny określnik czasu. Ile to jest zaraz? Czekam na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki, a za te najbardziej nietypowe, jak zawsze coś z Melomerczu się znajdzie.
2: Hej! Tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi. 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Jedź na tu Maruland z Meloradiem. Zagrają

0: niedawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Bambi Anglo Osiaj, BFF w Melo Radio. 17 minut do godziny 11 tu Melo Radio i podkręcamy tempo, a ja w międzyczasie przypominam o jednej ważnej rzeczy. Skoro piąteczek i bardzo gorący w dodatku, to fajnie by było, że tak powiem, dorzucić do pieca w pozytywnym słowa znaczeniu, no i zgarnąć możliwość pojechania na najpiękniejszą imprezę na świecie i w waszym życiu możliwe. Mówię tutaj o Tomorrowland. Jeśli chcecie tam być razem z nami, no to koniecznie na meloradio.pl wbijajcie zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dajcie jakąś fajną fotkę, jak razem imprezujecie, no, albo jakiś film, no i poczekajcie na telefon, no bo zadzwonimy.

0: piosenka przypomniała mi, że mam kawę obok. Nicola Strips i Hard to be Humble. Też się cieszę, stary. A co masz w newsach?
1: Co ja mam w newsach? No to ja ci powiem, że ja mam w newsach, że benzyna nie pójdzie w górę na wakacje podobno.
0: No i to jest dobra wiadomość dla osób, które planują trochę pojeździć. Ideolo.
2: A już o 11 zagramy.
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Tylko grzecznie przypomnę, że ten numer na 100% usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland, a jeżeli chcecie tam być, to zapraszam na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No bo możecie jechać razem z nami.
2: To jest Meloradio. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
3: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z
4: Meloradio!
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy, olala, 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
19: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: temacie pogody wiele zostało już powiedziane, ale właściwie wszystko kręci się dzisiaj wokół słowa upał. 33 stopnie nawet w cieniu mogą dzisiaj pokazać opolskie termometry około godziny 15 czy 16. Jutro temperatura może wzrosnąć nawet do 35 stopni i upalna będzie również niedziela, tak wynika z prognoz. W weekend niewykluczone na Opolszczyźnie pojawiające się lokalnie burze, a na razie dużo słońca.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Zaczyna właśnie obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem, które objęte jest niemal całe województwo polskie.
2: Biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
0: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy. Temperatura raczej nie będzie spadać na Opolszczyźnie w nocy poniżej 20 stopni. A teraz kontrakt podpisany w Opolu na ponad 20 lat. PKP Intercity zainwestuje prawie 200 milionów złotych. Jak pisze 24opole.pl, kolejowa spółka podpisała z opolskim zakładem Remtrak umowę dotyczącą modernizacji 14 wagonów wraz z ich obsługą techniczną przez ponad dwie dekady. To dziesiątki przeglądów gwarantujących dla opolskiego zakładu stabilne zamówienia na wiele lat. A do końca wakacji potrwać ma rozbudowa krajowej 46 przy specjalnej strefie ekonomicznej. Prace asfaltowe dotyczą na razie głównie odcinka od Dąbrowy w kierunku Opola. Na przyszły tydzień planowane jest ułożenie ostatniej warstwy ścieralnej. Kolejne wieści za godzinę, m.in. temat nowego pomnika na rondzie imienia Jerzego Szczakiela.
3: Minuta do 11. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Moja władza nie ma ograniczeń, tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Zaprzecza w rozmowie z Axiosem, by wojna z Iranem ujawniła ograniczenia jego władzy. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z nowym zadaniem została powołana na stanowisko wiceminister obrony narodowej. Stanowisko stracił natomiast wiceminister infrastruktury zajmujący się CPK Maciej Lasek. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę na wakacje. Mimo że obniżka VAT-u obowiązuje tylko do końca czerwca, nie spodziewamy się drastycznych wzrostów cen po tym terminie, mówi Miłosz Motyka.
5: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
4: Pakiet CPN kosztuje państwo miesięcznie około 1 600 000 000 zł.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: 11 na zegarach, siemanko. Cieszę się, że benzyna nie będzie droższa. Lubię jeździć samochodem, dlatego gdzieś sobie pojadę.
4: O, to se pojedź.
3: No i dobra. A to Kaigo is Take My Love, czyli coś, co usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. Jak tam chcecie być, to wbijajcie na meloradio.pl.
4: O, na przykład tam se pojedź.
3: No dobra. No bo dojazd za darmo jest, nie?

0: Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradio. 14 minut po 11. Podkręcamy tempo i cieszymy się piątkiem. I przy okazji pytam was, ile to jest zaraz? Na WhatsAppie Meloradia różne głosówki. Grzechu?
1: Nasza chemiczka w liceum zawsze powtarzała, że zaraz to taka duża bakteria. Za to nadużywała słowo moment. A moment u niej potrafił trwać nawet 2 miesiące.
0: Strasznie długo. Michał?
2: Adrian, słyszałem, że na antenie pytasz, ile to jest zaraz. Mhm. No dobra, zaraz ci powiem. Pozdrawiam, Michał Szczęstochowy.
0: Dzięki.
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Bibi Rexha, David Guetta i Sadgar z Mule Radio. Podkręcamy tempo. 26 minut po 11. David Guetta melduje się na tegorocznym Tomorrowland, także mam nadzieję, że wy też tam będziecie, a jeżeli potrzebujecie motywacji, to daję znaka, że możecie jechać tam razem z nami. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie jechać i dajcie jakąś fajną fotkę albo filmik, jak razem imprezujecie. No, to do dzieła. A w tej godzinie premierowa nowość od The Bauza.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media
8: Expert taniej masz. Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
16: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSU w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy!
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

0: Calvin Harris, Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No właśnie, serwujemy wam nowości, bo mamy piąteczek, czyli najlepszy i najnowszy drop nowych hitów specjalnie od nas dla was. I The Bauza powracają z kolejnym sztosem, który będzie bardzo wakacyjny i też bardzo imprezowy. Już zresztą Magnetic świetnie się przyjęło, ale to I Wanna, no to jest I Wanna, naprawdę go to the party. I szczerze wam powiem, że mam nieprzyparte wrażenie, że będzie ten numer naprawdę mocno rozgrywał się przez wakacje i usłyszycie go w wielu miejscach. Także jeżeli szykujecie gdzieś czystym przypadkiem imprezę w plenerze, to ta nuta będzie pasować perfekcyjnie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: James Hype i Ferrari w Melo Radio. 10 minut do godziny 12 podkręcamy tempo i James Hype, przypominam, będzie na Sunrise Festival. A ze mną jest Marcin Sikora, mówimy się Mano.
1: No cześć, jest takie miasto w Polsce, w którym nocą spaceruje niedźwiedź.
0: Strach się bać.
2: A już o 12 zagramy
0: Gordo, Renicone Valti, Loco Loco. No i Renicone Valti też oczywiście będzie na Sunrise Festival. Jeżeli wy też macie ochotę, słuchajcie Meloradia po 18 i będą wloty.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. To jest Melo Radio. Pogoda.
11: Alert 2 stopnia w 3-stopniowej skali dotyczący upału obowiązuje w większej części naszego województwa. Dzisiaj temperatura maksymalna w granicach 33 stopni, ale jutro ma być goręcej. No i jutro też, przypominam, możliwe burze. Perspektywy na najbliższy weekend mamy więc typowo letnie, a jeżeli chodzi o przyszły tydzień, to utrzymają się wysokie temperatury, chociaż już poniżej 30 stopni.
0: Są newsy Melo Radia.
11: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wchodzimy właśnie w najgorętszą porę dnia. Ostrzeżenie przed upałem w Opolu i regionie już obowiązuje. Jutro możliwe wartości nawet do 35 stopni w cieniu. Jutro też trzeba spodziewać się ostrzeżenia przed burzami. Na rondzie imienia Jerzego Szczakiela stanie pomnik upamiętniający polskiego mistrza świata w żużlu. Sportowiec ma być przedstawiony w pozycji skrętu na torze żużlowym. Pomnik ten zastąpi dawny motocykl Szczakiela, który stał na rondzie do grudnia zeszłego roku, mówi wiceprezydent Łukasz Sowada.
12: Ciężarówka przejechała przez rondo naszego mistrza, niszcząc posadowiony tam kilkanaście lat temu pamiątkowy, symboliczny motocykl. Zastanawialiśmy się wspólnie, w jaki sposób można albo odnowić ten motocykl, albo zaproponować nową formę godnego upamiętnienia.
11: Propozycję postawienia pomnika na rondzie imienia Jerzego Szczakiela wystosowała Rada Dzielnicy Grudzice. A na ulicy Wrocławskiej rusza rowerowa inwestycja. Chodzi o przebudowę 700 metrów drogi pieszo-rowerowej od ulicy Partyzanckiej do mostu na kanale Ulgi. Przy okazji powstanie też prawoskręt z ulicy Wrocławskiej w Partyzancko.
13: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: Sejm uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rząd szacuje, że da to 4 miliardy złotych wpływów do budżetu. Sfinansowałoby to pakiet ceny paliwa niżej. Niedźwiedź spacerował ulicami Przemyśla. Do zdarzenia doszło minionej nocy. Zwierzę nie było agresywne. Policjanci monitorowali jego obecność do momentu, aż opuściło miasto i wróciło do lasu. A dziś w Poznaniu rusza wielki festiwal fantastyki Pyrkon. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich zapełni się miłośnikami popkultury, science fiction i fantasy z całego kraju. Już w pierwszym dniu imprezy będzie kosmiczne wydarzenie, mówi jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
15: Spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Aileen Collins i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego. To jest naprawdę unikalna rzecz.
14: Festiwal Pyrkon potrwa w Poznaniu do niedzieli.
16: Ale zazdro!
17: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
16: Kto jedzie na Pyrkon, to się bawcie dobrze, naprawdę.
14: Ale no właśnie, chciałeś gdzieś pojechać, to tam też możesz.
16: Nie, no ja wiem, tylko, znaczy dzięki, nie? Tylko nie bardzo mam czas, ale no mam nadzieję, że nadrobię jakieś fajne foty. Adi z tej strony, siema! Gordo, Renic, One Valti, Loco Loco, tym zaczynamy. Sunrise Festival, na pewno ta nuta tam się pojawi, no bo Reni będzie grał. I co najważniejsze, wy też możecie tam być. Koniecznie słuchajcie Meloradia po 18, bo wtedy największa szansa na wloty do dzieła.

Singer Kajsa i I Can't Wait w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo i w sumie dobrze, że jesteście, bo mam dla was fajne informacje. No bo pogoda będzie piękna na ten weekend. Słuchajcie, sprawdźmy to jeszcze raz, żebyśmy byli wszyscy po tej samej stronie pogodowej wiedzy. No i na termometrach w tym momencie widzę, że jest 26 stopni, a w taką sobotę nawet 32. I widzę, że gdzieś może się nawet pokazać i 33. Także po pierwsze, pijcie dużo wody, no i zorganizujcie jakieś fajne spotkanie z ziomkami, bo myślę, że pogoda będzie bardzo dopisywała. W niedzielę może trochę popadać, ale still na termometrach 30 stopni, także słuchajcie, chyba to mamy. Robin Schulz, już teraz.

0: Sorry, papi. Topik Becky G w Melo Radio. Piąteczek. I to bardzo gorący. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się Gibbs, Dope Hubs, For Money i Vin, czyli będzie bardzo motoryzacyjnie. To chyba jedna z moich ulubionych piosenek ostatnio. No ale też trochę klasyki. Sean Paul, Dua Lipa i No Lie też będzie w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: samo chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w

0: Sigala, James Arthur, Last in Lover w Melo Radio. Sigala będzie na Sunrise Festival, o czym na pewno już wiecie, a ja z kolei teraz, jeżeli mam chwilę, to powiem wam, że jest też jeszcze jedna impreza, o której sporo mówimy na antenie Melo Radia, mianowicie Tomorrowland. I Patrycja, na co najbardziej czekasz?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tak, to będzie piękne przeżycie, które możecie mieć na wyciągnięcie ręki, bo jeżeli chcecie jechać na Tomorrowland, nie ma problemu. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, piszcie z kim i dlaczego chcecie się pojawić w Belgii na Tomorrowland. Dajcie jakąś fajną fotę, jak raz imprezujecie, albo filmik, no i co? Czekajcie na telefon.

0: Simza i Fire Fire w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, gramy nowości. I sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie. Ula Harciarek ze mną.
1: Cześć. Tak, za chwilę newsy. No i będzie o policyjnej obławie w Łodzi i nowych maksymalnych cenach paliw na weekend.
0: Okej, warto się przygotować. Dużo cennych informacji, także koniecznie zostańcie z Melo Radiem.
2: A już o 13:00 zagramy.
0: Ale Farben i Body Talk, tak wam zagramy, będzie super. Kiedy inni będą gadać, my wam już to zagramy punktualnie o 13:00, dlatego dobrze, że trafiliście na Melo, bo to zawsze dużo pozytywnej energii.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
10: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: O reklamie.

0: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Obława w Łodzi. Policja poszukuje mężczyznę, który rano napadł na kantor. W środku była pracownica, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
2: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
1: Mężczyzna ukradł około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Od jutra ceny maksymalne paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a diesla 6,12. A weekend ma być też upalny. IMGW wydał alerty dla niemal całej Polski. Temperatura wyniesie nawet 35 stopni. Do tego możliwe będą burze.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. No to jedziemy, będziemy grać razem do 14 i obiecuję, że będzie grubo i gorąco, no bo w końcu mamy bardzo fajne pogodowe plany na weekend i bardzo dobrze, ekstra. No ale Farben, Body Talk już teraz.

Diving to me, Alok, Khalid, Mel Radio, 15 minut po 13, podkręcamy tempo. 19 dzień czerwca, piątek, ladies and gentlemen, według kalendarza świąt nietypowych to dzień leniwych spacerów. Ja was do tego zachęcam, bo wiem, że po całym tygodniu, który był szarówą totalną, to naprawdę fajnie byłoby ruszyć 4 litery i coś porobić. I właśnie takie leniwe spacery, one są mega zdrowe, biorąc pod uwagę, że jeszcze można ze sobą kogoś zabrać. I może to być na przykład fajna randka. No ale przede wszystkim głowa odpoczywa, fizycznie też odpoczywacie. Zróbcie coś dla siebie i skorzystajcie, bo pogoda naprawdę zacna. A teraz Bryska i Lato, Pocałuj mnie w remiksie Mendiego. Idealnie się składa.

0: Mam wrażenie, że oni sobie nie zdają nawet sprawy, jak bardzo pozytywną muzę tworzą i jak ona zaraża do tańca. Dbał za Magnetic w Meloradio, a dzisiaj premierowo graliśmy ich nowość pod tytułem I Wanna. I nie chodzi o Wanna i Webera, ale jeżeli chodzi o I Wanna tak całkiem serio już, to wyślę sobie, że ta piosenka będzie dzisiaj w 30 Meloradia i jeżeli wam się będzie podobała, no to wiecie, no będzie można na nią głosować i to już za uno momento tak naprawdę, więc warto, bo numer naprawdę świetny. A w tej godzinie jeszcze Party Rock Anthem, no bo mamy piątek, LMFAO, to już niedługo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja.
3: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
4: Meloradio.
3: Ale proszę uzasadnić.
4: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
3: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
4: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
3: Iga Dudziuk
4: i Mikołaj Kujawiński.
2: M to muzyka, której

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Odpaliliśmy

0: Z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. Jest piątek i trochę mi odbija. Minut do godziny 14. Słuchajcie, sprawa jest bardzo, ale to bardzo ważna. Za co cenimy życie?
1: A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi.
0: A ja cenię fakt, że możecie z Meloradiem śmignąć na Tomorrowland. Jeżeli tylko macie ochotę przeżyć coś niesamowitego, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napiszcie z kim i dlaczego chcecie się wybrać do Belgii. Dajcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie razem, albo jakiś filmik. No i dzięki temu jest duża szansa, że wygracie. Później odbierzecie telefon i zobaczycie Davida Guetta na żywo.

0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Jego ta piosenka powstała w Stanach Zjednoczonych albo w UK, nazywałaby się Want More. Fukacz, Livka, Enklawa.
1: Wow, umiesz angielski.
0: Yeah. Mikołajowi trzeba mikrofon podnieść.
2: Czemu zawsze obniżasz ten hebel?
0: To nie ja, tylko taki jest preset stołu ustawiony od rana.
1: No.
0: To nie moja wina.
2: Dobra, Bartek.
0: Popraw tam konsoletę. Siema, dzieciaki, to u was.
1: Słońce, gorąco, no. Naprawdę jest świetnie.
0: Ja też się jaram. Wiecie, że jutro ma być 32 stopnie?
1: Ja idę na plażę.
2: Super.
0: Mikołaj się cieszy.
2: Wow.
0: Dzięki.
1: Ups.
3: A już o 14 zagramy.
2: Think About Us, Sony Fadera.
0: Wiecie, gdzie będzie Sony Fadera?
2: Nie.
1: Na Sunrise?
0: To jedno, ale będzie też na Tomorrowland.
1: Wow.
0: Totalny stos.

0: Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express. Express.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
0: O reklamie. To jest Melo Radio.
13: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
14: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
15: Ustawa ujawniająca zarobki lekarzy przyjęta przez Sejm. Informacje o pełnych dochodach medyków będą mogły być pozyskiwane na podstawie ich numerów PESEL. Pierścień Zygmunta Starego jest już w Polsce. Został zwrócony przez Niemcy. Zniknął w czasie II wojny światowej i znalazł się w zbiorach jednego z niemieckich muzeów, mówi profesor Ewa Letkiewicz.
16: Pierścień ten nałożyła królowa leżącemu już na marach władcy na palec lewej ręki. Był na pewno tak wciśnięty, ponieważ on jest małych rozmiarów, a król był ubrany w rękawice.
15: Pierścień będzie można przez tydzień oglądać w Pałacu Krasińskich w Warszawie. No i jeszcze odkrycie polskich naukowców. Sztuczna inteligencja słyszy więcej niż człowiek. Opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemanko.
2: Co jest, Iga? Jakaś taka roztrzepana dzisiaj jesteś.
1: Nie jestem
2: chyba
1: roztrzepana. Może troszkę. Po prostu wcześniej wstałam, okej? Okay? Nie oceniamy? Nie oceniamy.
2: No to pora na kawusie, chyba najwyższy czas.
1: To jest dobry początek dnia, chociaż wiem, że dla wielu ludzi to jest środek dnia, więc teraz jest mi głupio, że
2: ja
1: to powiedziałam.
2: Ja tam wstałem 3 godziny temu, także dla mnie to jeszcze rano.
1: Ale na pewno już wiesz, co się wydarzy z Robertem Lewandowskim.
2: No, na 99%
1: wow,
2: już wiemy.
1: Przebieram nóżkami i o tym powiemy za chwilę.

0: Ciasto.
1: A mnie wciągnęło ciasto wczoraj.
0: U Roxany. Mhm. Mm. Dobre było?
1: Było pyszne, to z okazji premiery i płyty Błękit.
0: A Błękit to chyba nawet jest w herbie Chicago Fire, powiem ci, jeżeli się nie mylę.
1: Ja wiem, co to jest Chicago Fire, ja wiem.
0: O, no słucham.
1: Ja wiem, to jest reprezentacja piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych?
0: Nie.
1: Chciałam
0: to jest
1: dobrze.
0: Taki klub w Stanach Zjednoczonych.
1: Byłam blisko.
0: No i od kilku godzin wśród ludzi związanych z tym
1: nie.
0: klubem krąży informacja, że w poniedziałek,
1: nie.
0: 22 czerwca, ogłoszą podpisanie kontraktu z Robertem Lewandowskim.
1: Nie, z Robertem Lewandowskim.
0: Roberto Lewandowski.
1: Roberto Lewandowski, Anna Lewandowska?
0: Yes.

0: tsunami, jest tak gorąco, że jakby tak woda na mnie chlapnęła, to byłabym szczęśliwa.
1: Masz rację, no. Taka kurtyna wodna by nam się przydała przy wejściu do studia.
0: Wow, mi smokrego pod koszulka.
1: Dywan by się zmoczył.
0: A trudno, lepiej dywan, no nieważne. W każdym razie jest, słuchajcie, nowa drama w internecie, ale taka drama na potęgę i dotyczy Bagiego.
1: Tak, ale ta drama nawet może wyjść poza internet i to jest chyba najgorsze dla niego. Bagi miał taki pomysł, żeby odpalić nowy format, Farma Bagiego, gdzie tam influencerzy sobie pracują na farmie.
0: A on to prowadzi.
1: No i Polsat się oburzył, bo Polsat ma podobny program już od 2022, jeżeli się nie mylę, który nazywa się po prostu Farma. No i tam powiedzieli, że to jest zbyt zbliżone do ich formatu i że jakieś tam materiały zostały użyte i generalnie im się to nie spodobało i wszystko zniknęło z internetu.
0: I Bag jest troszeczkę zirytowany.
1: Tak, będą próbować dojść do jakiegoś konsensusu. Natomiast może po prostu lepiej wymyślić sobie jakiś inny format.
0: No to słucham pana dyrektora.
1: No co ci influencerzy mogliby robić? Na przykład taki program,
0: tak,
1: że oni się zatrudniają do normalnej pracy i muszą przeżyć miesiąc za najniższą krajową.
0: Ciężkie.
1: I jeszcze muszą sobie wynająć mieszkanie do tego.
0: To jest bardzo trudne, a płaciłbyś w macze czy w czym?
1: No nie no, w PLN-ach. To, wiesz, by im zabierał wszystkie pieniądze z konta, jakie mają i powiedział, słuchajcie, do roboty.
0: Przecież oni by nie przeżyli dnia.
1: No właśnie, czy to by nie było fascynujące do oglądania? Bagi, zastanów się nad tym.
0: Ale my bierzemy 60%, bo to nasz pomysł.

0: Ujel, moving to Japan.
1: Ujel. Ulala.
0: Mon Dieu, zabieramy was na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Jak jest Kołobrzeg po francusku?
0: Kołobzyg?
1: Kołobzyg. No brzmi seksownie.
0: Brzmi seksownie, Sunrise jest seksowny. Wbijajcie, słuchajcie Meloradia, bo my wam dajemy bilety.
1: A dzisiaj Sunrise on air po 21.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: To jest Meloradio. Reklama.
4: Uwaga podróżnicy, wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiła! Taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: This. Snoop Dogg, Flip It w Mellow Radio. Powstał ranking najcenniejsze kobiece marki osobiste w Polsce z tego roku.
1: No i chyba nie ma tutaj dużego zaskoczenia, jest, że numerem jeden jest Iga Świątek.
0: To nie jest zaskoczenie, ale numer dwa jest dla mnie zaskoczeniem. Tak. Mówię serio, z całym szacunkiem
1: Justyna
0: do pani
1: Justyny. Steczkowska. Hmm? 288 milionów złotych. Na tyle jest wyceniana jej marka osobista.
0: I Doda zamyka to podium.
1: Tak, nie jestem
0: zaskoczona.
1: Anna Lewandowska dopiero na miejscu dziewiątym.
0: A bez Roberta, na którym by była?
1: Na żadnym pewnie.
0: A jeżeli wy chcecie poczuć się trochę bogatsi, to wbijajcie nam na radio.pl. Szybka kasa.

0: Ale u nas jest podkręcone tempo. Alabama Ten w Melo Radio. Mikołaj, zapraszam cię do Hiszpanii.
1: No i co tam będziemy robić, jak tam już nie będzie Roberta?
2: Smażyć się będziecie.
0: Dziękuję, no Ula.
1: Ale bez Roberta, to co to za smażing? Co to za plażing?
2: No w newsach będzie o Hiszpanii i o temperaturze.
3: A już o 15 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet. Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

0: Minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Nie było żadnego oficjalnego saloniku VIP dla polityków na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Były jednak nieprawidłowości, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego centrum chirurgii kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów.
2: Lekarz milioner oddał szpitalowi ponad 500 000 zł, a w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Pojazdy wojskowe wyjadą na drogi Warmii i Mazur. Na niebie pojawią się też śmigłowce, bo od jutra do poniedziałku trwać będą ćwiczenia taktyczne. Na koniec Hiszpania, która przygotowuje się do pierwszej fali upałów. W ten weekend na termometrach miejscami może być nawet ponad 40 stopni.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Słuchajcie, Free Fightu, mamy godzinę 15:00 i sypniemy wam gotówką.
0: Będzie hajs do wzięcia.
1: Ale nie dla ciebie, nie dla mnie.
0: Nie.
1: Ale dla naszych słuchaczy.

0: Jest to The Business. A się business zrobiło bogato w Meloradiu. Przeglądałam dzisiaj rano internet i trafiłam na bardzo ciekawe dane. Otóż naukowcy twierdzą, że mężczyźni, którzy umawiają się z kobietą plus size, są dużo bardziej zadowoleni z takiego związku.
1: Chciałbym zobaczyć tych naukowców. Bo to jest trochę tak, jak ja bym napisał badanie, że grubi i brzydcy mężczyźni sprawiają 10 razy większą przyjemność w łóżku.
0: A widziałam też takie badania. Naprawdę.
1: Bo już napisałem.
0: A daj przeczytać. Talk to you. Na te, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu w Meloradiu.

0: lubię cię, Mikołaj, wiesz?
1: Mimo tego, że jestem brzydki, to dzięki, fajnie, fajnie.
0: Nie powiedziałam.
1: Bo to o mnie chodziło, o mnie chodziło. Tam już niektórzy usłyszeli, co chcieli.
0: Ty masz piękną duszę.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
1: To była najmilsza obelga, jaką kiedykolwiek usłyszałem.
0: Mikołaj, ja kocham twoją duszę po prostu. Dzwonimy do Kasi. A propos pięknej.

0: Kasia, byłaś na meloradio.pl, powiedz, na co ci szybka kasa od Melo?
1: Tak, szybka kasa potrzebna mi jest na duży basen, ponieważ remontują mi chłopacy, robią licząc elewację. No i tak myślę, że jak skończą, no to fajnie by było się schłodzić, zdjąć bluzeczkę, spodnie i się wykąpać. A ja bym chociaż popatrzyła.
2: A żeby ci panowie się wykąpali po robocie, tak?
0: Mąż będzie super zadowolony, jak wróci.
1: Mąż, do późna pracuje. A jeśli nie będzie chciał, to będzie może też do niej dołączyć.
0: O tak! A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Yeah, super, dzięki wam bardzo.
3: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
2: A może my, Mikołaj, tutaj taki basen postawimy w studiu?
0: No dobrze, tylko będziemy musieli tak kilku chłopaków jeszcze załatwić.
2: A ja nie mogę się pokąpać w tym basenie?
0: No, ale myślałem, że chcesz patrzeć.
2: Nie, ja chcę pływać. Meloradio.pl, tam się zgłaszajcie po szybką kasę.

0: Czy to nie Coldplay?
1: Tak brzmi, też chciałam to powiedzieć. Ale to ogólnie Robin Schulz jak coś.
0: I Better Times, tak nazywa się ten numer.
1: Istnieje Polak, który nie ma ani jednego hejtu w internecie.
0: Dosłownie, chyba wszyscy uniwersalnie go kochają, albo przynajmniej są wobec niego neutralni.
1: Chodzi oczywiście o...
0: Roberta Makłowicza. Pan Robert został uhonorowany.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ależ to jest arcypiękne i o tym porozmawiamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

0: pienianka 1 litr, złoty 35 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
5: Marek, szefowa Cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

0: Michel Schulte, Rehab, Better Me. Nie doceniasz mnie w ogóle.
1: Doceniam cię.
0: Nie tak bardzo jak Roberta Makłowicza.
1: No tak, ale Robert Makłowicz został też doceniony przez rząd Chorwacji.
0: Wow, bo on tam ma chatę, nie wiem czy wiesz.
1: No i też generalnie promuje i dystrybuuje kulturę chorwacką i właśnie za to dostał odznaczenie Order Chorwackiej Plecionki.
0: Ja mam pytanie. Ta kultura to chodzi o czerwony napój?
1: No też, ale nie tylko. Bardzo mi się spodobało to, co pan Robert zresztą powiedział, tak? Że już ma odznaczenie austriackie, ma chorwackie, tak? Dostał węgierskie, tak? Więc Austro-Węgry niemal w komplecie. No to niech podbija świat!

0: Mikołaja ulubiona piosenka Run, Run River. Tak podkręcamy tempo i zapraszamy na mundial.
1: Tak. Yeah. Będzie o mundialu w newsach, bo są kontrowersje wokół mundialu. Nie wiem, czy Mikołaj wie.
2: No jest sporo kontrowersji. Także nie wiem, o którą chodzi konkretnie teraz.
1: No to za chwilę się to...
3: A już o 16 zagramy!
2: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

Radio. Autopromocja. Melo Radio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Opolu.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Coraz bliżej zakończenie 50. opolskich konfrontacji teatralnych, ale sporo muzycznych wrażeń jeszcze się pojawi. Kolektyw Wtojtek i Michalski, Anti-Classic Rave na tarasach Teatru Kochanowskiego jutro od 21:00. Będzie hipnotyczne techno i światło, idealnie zgrane z muzyką, budujące klimat. Wstęp wolny. W kinach od dzisiaj Robin Hood, koniec legendy, najmroczniejsza i najbardziej bezkompromisowa opowieść o legendarnym bandycie, Hugh Jackman w głównej roli i klimat opowieści zupełnie inny niż ten, do którego przyzwyczaiły nas wcześniejsze produkcje o Robin Hoodzie. Zobaczcie w opolskich Heliosach. Na koniec jeszcze coś w plenerze. Na jutro drugi dzień deskorolki na Placu Kopernika i tam zawody deskorolkowe, panel dyskusyjny o street arcie, pokazy taneczne. O muzyczną atmosferę wydarzenia przez cały dzień zadba DJ Rodo, a wieczorem na scenie wystąpi legenda polskiego hip-hopu w Łodzi.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Jest wstępna zgoda na amerykańską bazę w Polsce. Ruszyła i teraz giełda miejsc, gdzie mogłaby powstać, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Bardzo wysoko oceniane jest i Poznań, i Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje strategiczne nie zapadają w jednej chwili.
4: Koszty postawienia stałej bazy wojsk USA w Polsce to nawet kilkanaście miliardów złotych. Izrael i Hezbollah uzgodniły nowy rozejm. Przedłużycie dziś po południu. Na koniec jeszcze mundial i kontrowersje wokół przerw w meczach na nawodnienie. W tym czasie zawodnicy mogą się schłodzić i napić wody. Krytycy tego rozwiązania twierdzą, że to zakłóca płynność gry.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Gdy życie daje ci cytrynę, zrób z nich lemoniadę.
3: Co za fantastyczne przysłowie.
2: Słuchajcie Freak Fightu i o lemoniadzie będzie jeszcze w tej godzinie. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Out of Love. Tego pana usłyszymy i na Tomorrowlandzie, i na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wiesz, czego bym się napiła?
1: Lemoniady?
0: Mhm.
1: No to możemy pójść znaleźć jakiegoś dzieciaka, co może chce sobie dorobić, a potem go zgłosimy na Straż Miejską.
0: Nie gówniarza. Wolno. Nie wolno, on uczciwie zarabia pieniądze.
1: No właśnie, w Bogatyni właśnie chłopak, obrotny zresztą, no, tak? Postawił sobie dzbanek i sprzedawał. No i
0: świetne.
1: Ktoś go dosłownie sprzedał na Straż Miejską,
0: nieładnie,
1: która przyjechała na miejsce i poradziła sobie z tym problemem tak, że kupiła od niego wszystko.
0: I to się nazywa pomocna służba.
1: Tak, a temu, co zgłaszał, mam nadzieję, że ktoś nasika do herbaty.
0: Tak, brutalnie.

0: Disney, Kizo, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: Aha, i to była kropka. Podkręcamy tempo i przenosimy się na Mundial, ponieważ tam już pomijam kontrowersje dookoła piłki, dookoła stadionów. Porozmawiamy o zwierzętach.
0: O!
1: Ponieważ każdy Mundial i każdy turniej ma jakąś swoją taką maskotkę. No i oczywiście kraje gospodarzy też mają. Jest łoś, który symbolizuje Kanadę. Jest jaguar, który reprezentuje Meksyk. I jest bielik amerykański, czyli ten orzeł ich oczywiście, który reprezentuje Stany Zjednoczone. Ale jest też nieoficjalna maskotka.
0: Jaka?
1: Która chodzi sobie po ulicach Meksyku i jest to kaczor Merlin.
0: A ma jakąś taką koszulkę?
1: No właśnie, specjalnie właściciele mu założyli taką małą koszuleczkę Meksyku i nawet skarpetki, żeby mu się łapy, znaczy tam te płetwy nie poparzyły na bruku.
0: Jakie to słodkie!
1: Fajny kaczor taki, kaczor Merlin. A jakby nazwali go Donald, to by chodził w koszulce Lechii Gdańsk.
0: Ha! Dlaczego?
1: No bo Donald, Tusk, kibic, Lechii Gdańsk.
0: Naprawdę?
1: Kaczor Donald, no, Jezus Maria.
0: Ważne, że wiem, co to spalony. Nie, dobra. Jednak nie.

0: Tabletka i jej tańcz. Tak się podkręca tempo u nas we Freakfajcie w Meloradiu. Czy to jest ten moment, abym zagrała słynne intro? Aha, no tak, nie masz mikrofonu włączonego w ogóle.
1: Poproszę o drugi, o, dziękuję.
0: O, wow. Mamy specjalne news, bo jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami. Słuchamy cię, Mikołaju.
1: Poznaliśmy pierwszą uczestniczkę kolejnego sezonu, to będzie Helena Englert.
0: Wow.
1: Gościliśmy ją tutaj, więc na pewno wygra.
0: Myślisz?
1: No pewnie. No Kędzior jakby nie zrezygnował, to by wygrał.
0: Bez kitu, my jesteśmy po prostu mistrzami.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: To jest

0: Reklama. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka!
1: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
2: Bittersweet.

0: Sprawdzone. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Renault. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3. Let's
6: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
9: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy. Prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie.

0: Nasi słuchacze będą się bawić do tego kawałka na Tomorrowland w Belgii. To perfekt, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Coraz bliżej do lipca, to oznacza, że coraz bliżej do najlepszego przeżycia na całym świecie, jakim jest Tomorrowland w Belgii.
3: No i teraz będzie działa się magia, bo wysyłamy was na Tomorrowland, a dzisiaj dzwonimy do Roberta.
0: Robert ma proste zadanie, musi odebrać od nas telefon, ma 5 sygnałów na to, trzymamy kciuki. Roberto, proszę.
4: Halo, halo.
0: Cześć Robert, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemano.
4: Cześć.
0: Robert, lubisz przebieranki?
4: Uwielbiam.
0: Naprawdę?
4: Ja mam dużą wyobraźnię i wiele się mogę poprzebierać.
0: To chyba trzeba to sprawdzić.
4: Jak najbardziej, jestem otwarty na takie sprawdzanie.
3: A jakiś taki najdziwniejszy strój, który przywdziałeś?
4: Najdziwniejszy, no ja mam taki swój strój, który w tym roku wprowadziłem. Jest to LEDowy strój, który naprawdę, jak ktoś mnie widzi, nikt nie przychodzi obojętnie.
0: Wow.
4: Człowiek LEDy.
0: Wow.
3: No to powiedz, na imprezach musisz furorę robić.
0: Twój kumpel,
4: jak najbardziej.
0: Wojtek też lubi takie przybieranki?
4: Tak, Wojtek też, jak byliśmy na jednym festiwali, też się przebraliśmy w takie różne, które naprawdę ludzie przychodzili sobie zdjęcia robić normalnie z nami.
3: No to super. Z Wojtkiem chcesz pojechać na Tomorrowland. Zrobimy tak, że teraz zadzwonimy do Wojtka, a ty, Robert, zapytasz go, dokąd on idzie i gdzie on idzie. A jeżeli powie, że nie idzie w Melo, to spróbuj go tam naprostować odrobinę.
4: Okej, działajmy.
0: Dzwonimy do twojego kumpla Wojtka, my się wyciszamy.
4: Dobra.
0: Wojtek.
5: Halo.
4: Cześć Wojtek.
5: Czy ty wiesz,
4: ja mam cię po prostu poinformować, że idziemy w Melo. Wiesz, gdzie idziemy?
5: Gdzie?
4: No powiedz to hasło, idziemy w...
5: Idziemy w Melo, no to idziemy w Melo w takim razie.
4: Jak najbardziej.
3: Panowie, niestety mam złą informację. Nie idziecie w Melo, tylko jedziecie w Melo.
4: Jedzie.
3: Robert i Wojciech, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
5: Ale zajebiście. Ja już idę się pakować.
4: Ja już jestem gotowy.
5: Ja już z metra wychodzę.
0: Porządnie, chłopaki, bo zabieramy was z ekipą Meloradia, naszym Melobusem. Prosto do BUM!
5: Mogę prowadzić?
0: Nie można, ale będę tam razem z wami.
3: Ale będziecie mieli co robić. Mamy dla was przygotowane też Tomorrow Paki, plecak, bluza, skiety, idę w Melo, pomadka i 2 tomy książki Tomorrowland.
4: Piękna sprawa, ubieramy wszystko. Ja jestem teraz przy warszawskiej Syrence, tu się wydzieram, ludzie się na mnie patrzą, ale o to chodzi.
5: Ja zaraz będę.
0: Zestaw kosmetyków też u was chłopcy lądują.
4: Piękna sprawa, dziękujemy bardzo, ja też.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Rexa, David Guetta, Sad Girls. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Fast Car Superstars, Christian Marci, Reverend House.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
1: To jest Meloradio. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
3: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo. Hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, ₩1,99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, ₩21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
9: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280.

0: jedemo u taj restoran.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona na terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
5: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Po reklamie. Melo Radio.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
5: Co jest grane w Opolu?
9: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Paweł Pawlikowski wrócił z nowym filmem. Produkcja Ojczyzna inspirowana jest życiem wielkiego pisarza i noblisty Thomasa Manna. Opowiada nie tylko o człowieku uwikłanym w polityczne konflikty, pokazuje też intelektualistę, który fenomenalnie przelewał myśli na papier, a jednocześnie był pełen emocjonalnych ograniczeń i pełen chłodu wobec własnych dzieci. Film od dzisiaj w kinie Helios Solaris. Dzisiejszy wieczór możecie też spędzić w plenerze i to nietypowo, bo w Skansenie, gdzie od 20 do 23 zaplanowane są wydarzenia związane z Nocą Świętojańską. Będzie poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci. Będzie też ognisko, więc można zabrać coś, co da się upiec. A to nie jedyna propozycja na dzisiejszy wieczór. Dla tych, którzy nie mają jeszcze planów, na Placu Kopernika od 18 Straż Graniczna świętować będzie swoje 35-lecie. Będą pokazy sprzętu i psów służbowych, a od 20 koncerty.
8: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
10: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
11: Ula Harciarek, on the mic.
12: Na początek o utrudnieniach na kolei. Wstrzymano ruch na części trasy Poznań-Berlin. Między Nowym Tomyślem a Opalenicą obniżyła się sieć trakcyjna. Chwilę grozy na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot musiał lądować awaryjnie. Nic poważnego jednak mu się nie stało. Na koniec Poznań, gdzie zjeżdżają fani fantastyki, bo ruszył festiwal Pyrkon. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich są już tłumy.
13: Ja na przykład jestem giga fanką Gwiezdnych Wojen.
14: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Kostiumy, jakieś takie aranżacje, jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
12: Pyrkon potrwa do niedzieli.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Słuchajcie Freak Fightu, mamy 17 i za moment przyda się WhatsApp Meloradia.
10: Będziemy mieli do was bardzo ważne pytanie.
11: Chyba najważniejsze tego tygodnia.
10: Zdecydowanie.
11: Iga, Mikołaj, siemanko.

0: Jak romantycznie Florida Sea Wild One. I zostajemy w takim romantycznym klimacie.
1: No chyba, że nas czymś zaskoczycie, ponieważ mamy do was pytanie. Pytanie, które brzmi, co można powiedzieć i w piątek, i w sypialni.
0: Czekamy na wasze wiadomości, najlepiej głosowe. Głosówki wysyłacie przez maloradio.pl, tam odnośnik do WhatsAppa. Co można powiedzieć w piątek i w sypialni?
1: Cały tydzień na to czekałem.
0: Wow, ty ogierze, ty! Jeżeli macie jakieś pomysły, to wbijajcie na meloradio.pl. Takie piątkowe, sympatyczne pytanie. Co można powiedzieć w piątek i w sypialni? Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran, to teraz Meloradio.

0: Melo Radio. Jest piątek, to mamy ochotę na coś szalonego. I dlatego zadaliśmy wam pytanie, co można robić w piątek?
1: I w sypialni. Janusz napisał.
0: Janusz napisał i nie wiem, jak to rozumieć. Jeszcze chwila i skończymy.
1: No, że pracę skończymy.
0: Ale Aneta napisała, to będzie dobry wieczór.
1: No to w takim razie plany są.
0: Plany
1: gratulujemy.
0: Są.
1: Jeżeli nie macie natomiast planów na dzisiejszy wieczór, no to możecie popłynąć w Melo. Słuchajcie na barkę. Za chwilę tam się rozpoczyna 30 Melo Radia za niecałą godzinę i cały program będzie nadawany właśnie stamtąd.
0: Ja po programie biegnę tam bardzo szybko, nawet nałożyłam sportowy strój dzisiaj.
1: To prawda. Ja akurat będę realizował tutaj, więc nie popłynę, ale jeszcze będzie okazja, no bo to nie jeden
0: Oczywiście.
1: Raz.
0: Oczywiście. I co najważniejsze, tam jest wejście za darmo.
1: O tak. A za darmo, to wiadomo, uczciwa cena.
0: Piękna sprawa, a jeżeli chcecie się podzielić właśnie z nami waszymi przemyśleniami, co można robić w piątek i w sypialni, to dajcie znać.
1: WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Jak ja lubię ten kawałek Dive Into Me, Alok Khalid w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Sprawdzamy, co można powiedzieć w piątek i w sypialni. Renata napisała tak: nie spodziewałam się, że potrwa to tak długo.
1: Skąd ja to znam?
0: Ale jest to też wiadomość od innej słuchaczki. Uf, udało się dociągnąć do końca.
1: No nieźle.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A no, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500 zł. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: Andrew, Switch Disco w Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: A skoro mowa o znajdywaniu właśnie, to trafiłem na taki nagłówek, że facet w Holandii na śmietniku znalazł egipską tabliczkę z ponad tysiącletnią klątwą.
0: Klątwą,
1: no. Szczerze mówiąc, nie przeżyłby chyba w żadnym horrorze, bo ja się naoglądałem i wiem, że w takiej sytuacji zostawiamy taką tabliczkę tam, gdzie ją znaleźliśmy i natychmiastowo zmieniamy miejsce zamieszkania.
0: On to wziął na chatę?
1: Tak, no powiadomił w ogóle archeologów, jeszcze lepiej.
0: No
1: bo
0: nie.
1: To zawsze się kończy dobrze, prawda, jak się klątwy bada.
0: Musimy teraz sprawdzać, czy wszystko spoko u niego.
1: No zobaczymy, co się będzie działo w Holandii w nadchodzących dniach.
0: Najwyżej będzie nowy film w kinach.
1: Może jakaś plaga, nie? Coś takiego. Szarańcza czy coś.
0: Gips, peasant for money.

Sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radiu robi się naprawdę gorąco.
1: No to płyniemy w takim razie.
2: Olek, płyniemy? No jest gorąco. Płyniemy, oczywiście, że płyniemy. Słuchajcie, to jest specjalny program, się zaraz rozpocznie na antenie Melo Radia. Płyniemy sobie w Melo, jesteśmy na barce nad Warszawską Wisłą i gorąco was tutaj wszystkich zapraszamy.
0: Wow, to ja może dołączę do ciebie szybciutko.
2: O, to ja zapraszam, ale zaraz, bo musimy sobie rozpocząć jeszcze 30 Melo Radia, tak?
0: No a jak? No,
1: oczywiście.
3: Melo Radio. Reklama. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż od 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Bittersweet.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: O reklamie. I remember.

0: minuta do 18:00, czas na newsy Meloradia, Ula Harciar.
1: Od jutra ceny maksymalne paliw w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł, 98 6,61, a diesla 6,12. Tropikalne upały przed nami. W weekend termometry mogą pokazać nawet 35 stopni. Dodatkowo w zachodniej części kraju możliwe są burze i grad. No, w taką pogodę pamiętajcie o piciu dużej ilości wody, szczególnie jeśli planujecie trening na powietrzu, mówi dr Paweł Banaś.
2: Tutaj u osób zdrowych na pewno to spożycie wody powinno być relatywnie zwiększone do 3-3,5 litra, a nawet przy jakichś ekstremalnych wysiłkach więcej.
1: Jeśli do tej pory nie ćwiczyliśmy, lepiej nie zaczynać w czasie upałów.
0: Odliczamy wasze ulubione numery. Czy my jesteśmy na antenie?
3: No pewnie.
1: Wow.
0: O, udało się, słuchajcie. To jest 30 Meloradia prosto z nadwarszawskiej Wisły. Jesteśmy na barce, tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy będzie się działo dzisiejszego wieczora i w sumie dzisiejszej nocy, ale wszystkim dzieje się to, że odliczamy 30 Meloradia i robimy to wspólnie razem z wami, więc kto chce, niech wbija.
3: No można powiedzieć, że na takich radiowych falach jesteś.
1: Wow,
0: panie prezenterze.
3: No dziękuję,
0: za żarcik. Dobrze, że jest tu dużo wody, będę miał czym popić.
3: No to co,
0: lecimy? Zaczynamy, no to ja może powiem miejsce 30.
3: Dawaj.
0: Lecimy, słuchajcie, na 30. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. To 29 teraz.
3: O, to ja powiem, że to Moonlight i Fordo Alabama 10.
1: Sympatyczny kawałek.
0: Tak, nowość w ogóle.
1: Wow.
0: To 28, Iga, może ty? Ale sztos. Dobrze, no to trzy miejsca mamy już z głowy. Czas na kolejne miejsce, 27. Tutaj Meduza, który wystąpi, uwaga, gdzie? W sumie grupa Meduza, która wystąpi gdzie, kochani? Na Sunrise
1: Festival!
0: Dokładnie tak! 27. Pychu, siemano, to jest 30 Meloradia. 30.

Thomas Gray i Rumors. To miejsce 25. Wysłuchacie 30 Meloradia ze specjalnego miejsca, no bo odpalamy cykl naszych imprez Płynę w Melo i bardzo gorąco Was zapraszamy, żebyście tutaj wbijali na warszawską barkę Kaskada, żebyście bawili się razem z nami, no i być może razem ze mną odliczyli, które się z miejsce z 30 Meloradia, co właśnie teraz czynimy. 25 za nami, no i teraz czas na to, co pojawi się oczko wyżej. No i zerkam tutaj sobie na moją papierową listę. Miejsce 24 w tym tygodniu, to oznacza, że muszę sobie przewinąć kartkę. Oj, bardzo proszę. Już widzę, że to jest jedna z naszych nowości. Jest to numer, który ja bym powiedział, że jest takim trochę polskim hymnem mundialu. No bo ja czuję się tak, jakbym słuchał po prostu piosenki na dobrą imprezę taką sportową. Mikolas i Trips, Mikołajów dwóch, jeden z Czech, drugi z Polski. Hard to be humble, nowość w 30 Meloradia. I to już teraz gramy na 24.

0: modelki. To Lubię Cię jak lato, miejsce 22. Wysłuchacie 30. Meloradia. Delikatny spadek modelki zaliczyła, ale lato się nie kończy, nie spada, tylko wchodzi do nas i bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby w lato się dobrze bawić, a my płyniemy w Melo z naszym nowym cyklem imprez. Zapraszamy Was nad warszawską Wisłę, a ekipa już tutaj jest. Siemano, panowie.
1: Siemanko.
0: No cześć, jak macie na imiona?
2: Tymon.
3: Łukasz.
4: Michał.
0: No i mamy już trójkę chłopaków, którzy wiedzą, jak się dobrze bawić. Słuchajcie, czy wy już wakacje zaczęliście, czy to jeszcze przed wami?
3: No, zaczęliśmy.
0: A, no dobrze, to jakie plany wakacyjne, co będziecie robić, oprócz tego, czego nie możecie powiedzieć przed 22 na antenie?
1: Pracujemy.
3: Praca.
0: To,
3: Praca i wypoczynek.
0: Tak, i dobre melo, tak?
3: Tak jest.
0: No, mam taką nadzieję. Słuchajcie, czy wy będziecie chcieli zapowiedzieć razem ze mną to, co poleci za moment na antenie?
3: Lepiej.
0: Ale tutaj tego nie przeczytacie, ja wam będę musiał powiedzieć. Ale to za chwilę, bo mamy jeszcze garść prezentów dla was, no bo jak płyniemy w melo...
1: O, dzięki!
0: Tak, żebyście bezpiecznie bawili się w te wakacje.
1: Okay.
0: Będziecie mogli to wszystko zobaczyć na Instagramie Meloradia już za moment, a teraz zapowiemy... Panowie, powiedzcie, że to nowość i że to grupa Webauza. Co wy na to?
3: No to uwaga, teraz puszczamy nowość, grupa Webauza.
0: Oh yeah, no i gramy ich najnowszy numer. Już teraz to jest 30 Meloradia. Yeah.

0: Iben w Meloradium. Halo nam mówi, ja wam też mówię halo, siemano, pychu z tej strony, słuchacie Meloradia. Jesteśmy prosto z nad warszawskiej Wisły, z Barki Kaskada. Zapraszamy was na nią bardzo gorąco i serdecznie, no bo tu płyniemy w Melo razem z wami. No i odliczamy tych 30 najgorętszych numerów w całej Polsce. No a Iben, no to raczej nie jest gość, który za bardzo lubi swoje social media, no bo ostatni post wstawił na nich 21 maja, ale za to nie byle jaki, no bo zatizował na nim numer, nowy numer od Ibena, którego możecie posłuchać, ale myczek jest jeden, musicie do niego wysłać DM-a. Więc może warto spróbować. A za chwilę miejsce 19, lecimy dalej z 30 Meloradia.
1: To jest Meloradio. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Meloradio.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
0: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie stromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

Ten beat poznamy wszędzie, to Illenium, a razem z nim Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Meloradio, a nie wiem czy wiecie, Ellie Goulding w ogóle bardzo lubi TikToka i ostatnio pochwaliła się na nim, że ogląda swoje memy, nie swoje, tylko o niej memy w roli głównej, więc możecie to zobaczyć, jest to całkiem zabawne, a teraz czas na coś totalnie serio, czyli zupełną nowość na antenie Meloradia, no i numer, który trafia do propozycji, do naszej listy hitów, jest to kawałek, który w oryginale robi niesamowitą furorę na TikToku, w swoich paluszkach ma go Lumix, trochę je pomaczył w tym numerze, no i tak oto wyszło Self-Aware w zupełnie nowej wersji, mocno przyspieszonej, więc gramy i ten numer trafia do propozycji, do 30 Melo.

Prawdziwy ogień, Shimza i Fire Fire. To jest miejsce 17, wysłuchacie 30 Meloradia. No i ogień też będzie tutaj, bo my jesteśmy na warszawskiej Barce Kaskada i bawimy się tutaj, płyniemy w Melo i wy też możecie płynąć razem z nami, no bo tu będzie prawdziwy odlot, wręcz bym powiedział, jak już tak jesteśmy przy środkach komunikacji. Będą DJ sety, będzie tutaj wszystko, czego potrzebujecie. No jest przede wszystkim gorąco, więc nie ma co siedzieć w domu, trzeba tutaj przyjść i bawić się razem z nami. No i też możecie przyjść, podbić tutaj do mnie, no i zapowiedzieć jakiś numer z 30 Meloradia. Czemu nie? Gorąco do tego zachęcam, no a ja teraz sam zapowiem miejsce 16, a tutaj gość, który z Francji pochodzi, no i ma swój kanał nadawczy na Instagramie. Swoją drogą my też mamy Elo to Melo, bardzo gorąco zapraszamy, żebyście tam wbili. Możecie też wbić do Boba Sinclaira, no bo tam możecie między innymi zobaczyć merch, jaki on ma. Jest trochę basic, ale bardzo fajny zestawik, to trzeba przyznać. Wchodźcie na jego kanał nadawczy i sobie to obczajcie. A teraz obczajcie miejsce 16, to Bob Sinclair i Kajsa, I Can't Wait.

0: 15.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słuchajcie, jest naprawdę wiele plusów siedzenia sobie w tym momencie nad Wisłą. Można sobie, o, rozłożyć nogi tak pięknie, można sobie pochillować ze znajomymi, można też odliczać razem z nami 30 najgorętszych numerów w tym tygodniu w Polsce, no bo to jest 30 Meloradia, Ale Farben i René Miller. Buddy Talk to już za nami, Ale Farben to w ogóle niezły gość. Nie dość, że robi muzen, to też robi kulinaria, a niezłą gościową jest też Iga Dudziuk, która do nas dotarła. Siemanko.
1: Siemanko, przybiegłam, dosłownie.
0: To był jogging.
1: To był jogging, bo mam na sobie spodenki. Kto chce zobaczyć, wbija na barkę.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. Jak chcecie zobaczyć spodenki Igi Dudziuk, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Wbijajcie na barkę tutaj do nas. Jak tutaj dotrzeć? Znajdziecie to wszystko na Instagramie Meloradia. Zrobiliśmy razem z Monią.
1: Tak.
0: Bardzo, bardzo ładny poślizg.
1: Bardzo ładne.
0: Tak, zapraszamy, żebyście go obejrzeli razem z nami. Jest tutaj ekipa Meloradia. Płyniemy w Melo, bardzo dobrze. I zaraz płyniemy dalej z 30 Meloradia. Będzie miejsce 13.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Yeah. Odliczamy wasze ulubione numery.
7: Sorry, papi.
8: Ale ty jeszcze nie zapowiadaj tego, co poleci, spokojnie. My dopiero odpalamy 19, Iga. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, która jest tak dynamiczna, że nawet wyszła ze studia. Jesteśmy na warszawskich bulwarach przy Barce Kaskada, gdzie dzisiaj będziemy kręcić dobre melo. No i spotkaliśmy grupę pięknych pań. Dzień dobry.
7: Cześć.
8: No cześć, jak macie na imiona? Pochwalcie.
9: Kasia.
7: Paula.
8: Pochwalcie się przed milionami słuchaczy, kiedyś był taki słynny tekst. Słuchajcie, jakie macie plany na wakacje? Bo my tak sprawdzamy sobie tutaj.
7: No tak naprawdę dobrze, żeby też dzisiaj, bo rezerwowane były wczoraj. Kreta w tym roku.
8: O, to bardzo fajnie. Iga, wybieramy się?
9: Wybieramy się. Możemy się spakować z tobą do walizki.
8: Tak, macie jakieś dwa miejsca last minute?
7: No pewnie, że tak. No,
8: no to cudownie, tylko ja do bagażu nawet rejestrowanego nie wejdę, bo waga by przekroczyła 5 razy. Słuchajcie, odpalamy 30 Meloradia. Chcecie razem z nami zapowiedzieć miejsce 13 może?
7: No pewnie, że tak.
8: Macie taką okazję jedną na milion. Słuchajcie, to ja wam tu pokazuję taką karteczkę. Tu i tu. Sorry Papi się nazywa numer, więc możecie powiedzieć, że teraz na miejscu 13 w 30 Meloradia Sorry Papi.
7: No dobrze, to teraz w 30 dobrego Meloradia Sorry Papi.
8: Tak jest, topiki Becky G. Becky G, która zostanie jurorką w The Voice Kids, edycji hiszpańskiej, też byśmy chcieli.
7: Espanol.
8: No poczekaj, z dziewczynami lecimy na Kretę, z Becky G do The Voice Kids, a my na Barkę teraz.
7: Szybko biegniemy.
8: To jest naprawdę dynamiczna lista hitów. Tupychu, siemano.

Typing to me. Alok i Khalid. To miejsce 12 w tym tygodniu w 30 Meloradia, a Alok nie próżnuje. On wyda nowy numer już za tydzień i to będzie kawałek z J-Lo, Everything's Fine się on będzie nazywał i coś mi się wydaje, że to będzie prawdziwa petarda. Teraz czas na miejsce 11. Justin Bieber, Nicki Minaj, to Beauty and the Beat.

0: Bieber wystąpił na tej Coachelli, że ten numer wciąż jest z nami i powrócił. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo. Baby też fajnie, jakby powróciło. Fajnie by było. Tak powspominać stare czasy. Miejsce 11 w 30 Meloradia już za nami, a my cały czas jesteśmy na warszawskich bulwarach, na warszawskich schodkach. No i mam kolejną ekipę tutaj z nami. Dziewczyny, siemanko, jak macie na imiona? Pochwalcie się.
1: Hejka, jestem Zuzia.
2: Hejka, Weronika.
3: Hejka, Paula.
0: Zuzia, Weronika i Paula, słuchajcie, dlaczego wy tutaj dzisiaj przyszłyście? Tak sobie pochillować? No bo, no dobra, ja wiem, dlaczego tutaj przyszłyście. Pochwalcie się.
1: No tak, bo wszystkie żeśmy ostatnio się obroniły i tutaj
0: No pocieszcie się trochę, ej, no jak się obroniłyście.
1: No tak, oczywiście, jesteśmy wszystkie bardzo zadowolone.
0: A z czego się obroniłyście?
2: Z zarządzenia.
0: No to gratulacje totalne. Słuchajcie, to po 21 będziecie mogły sobie świętować tam, o, ja wam pokazuję paluszkiem na barce naszej meloradiowej, bo będziemy tam kręcić dobre melo. Wbijacie?
1: Oczywiście, że tak.
0: No to proszę dzwonić do znajomych, przyjaciółek, do wszystkich, żeby wbijali, żeby byli razem z nami. No i słuchajcie, dziewczyny, no to skoro wy macie tyle powodów do świętowania, to poświętujmy razem. Dam wam do zapowiedzenia numer na antenie meloradia, co wy na to? Bo to jest zupełna nowość.
1: No, super.
0: No to poczekaj, ja ci tutaj już odpalam telefon i pokazuję, zapowiedz, co teraz się pojawi na antenie Meloradia, bo to jest świeżynka zupełna, wyszła dziś.
1: Dobra, więc jako następny numer usłyszą państwo, uwaga, Eli O. Oaks, Baby Doll.
4: Najlepszy drop nowych hitów.

0: How Does It Feel? To Dub Dogs, to miejsce 10. Wysłuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce, prosto z nadwarszawskiej Barki. Barki Kaskada, na którą was bardzo gorąco zapraszamy, no i zachęcamy, żebyście tutaj przyszli. I przychodzicie też do nas, do naszego mobilnego studia Meloradia. Siemanko, jak masz na imię?
1: Cześć, hej, tu Milan, a wysłuchacie najbardziej dynamicznej listy hitów w Polsce, na którą możecie głosować, to już od 20. Odpalamy głosy, wchodźcie na meloradio.pl i głosujcie na swoje ulubione kawałki. Wiadomo, jak piątek, też nowości, a nowości tych nie zabraknie dzisiaj. No od 21 zaczynamy Sunrise On Air, czyli sunrise'owe brzmienia, a wy już z nami możecie jechać na Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy podkręcać tempo w Kołobrzegu, to są 3 noce i tak właśnie dla was zagramy.
0: Dokładnie tak, będzie Sunrise On Air, a teraz czas na miejsce 9. To będzie Sad Girls, pamiętasz, kto to wykonuje?
1: To Bibi Rexha i David Guetta.
0: No to lecimy, to jest 30 Melo.

0: Kurzel, Moving to the Sun, na miejscu siódmym.
1: Oh yeah, to jest 30 Meloradia, prosto z nadwarszawskich schodków. Tutaj się dzisiaj bawimy i płyniemy w Melo. Przypominam, od 21 wbijajcie na barkę Kaskada, bo tam się naprawdę będzie działo. A póki co w tym pięknym słońcu odliczamy sobie takie słoneczne numery, a użale usłyszycie na Sunrise Festival. A teraz słyszycie wszystko to, co dzieje się na warszawskich schodkach. Jestem przy kolejnej ekipie cudownych ludzi. Jak macie na imiona?
0: Emil.
1: No dawajcie tutaj więcej, proszę się nie wstydzić, no. No dobra, z Emilem sobie pogadam. Słuchajcie, macie jakąś taką specjalniejszą okazję? Możesz się pochwalić, bo koleżanka nie chciała.
0: Nie no, koleżanka jest na pewno odważna, ale mogę wziąć tę sławę za nią. No, obroniła dzisiaj magisterkę na
1: No i poproszę wielkie brawa, tak? No, brawo! Tak, o nie, klepię w mikrofon, zabiją mnie za to. Słuchajcie, no to może teraz czas zapowiedzieć nowość, którą zagramy na antenie Meloradia. To będzie numer, którego można słuchać 24/7. Naja i ta propozycja to nowość na antenie Melo, no i gramy ten kawałek już teraz, bo najlepszy drop nowych hitów macie u nas. I jeszcze wielki hałas dla koleżanki poproszę teraz, no. No, woohoo!

0: Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo Radio. To jedna z naszych nowości, która trafia do propozycji do 30 Melo. A ja dalej jestem z ekipą, z którą byłem 2 minuty temu. Bo gdzie jest nasza polska gościnność? Ja zapomniałem jednej rzeczy zrobić. Ekipa, proszę, tutaj prezenciki od Melo Radia. Bardzo proszę i macie do przekazania koleżance pomadkę, która się obroniła, tak?
1: Ale oczywiście przekażemy.
0: Oczywiście. No i teraz proszę jeszcze tylko szybko o odpowiedź. Jakie radio jest najlepsze w Polsce?
1: Melo Radio oczywiście.
0: No i dziękujemy bardzo. A za chwilę miejsce 6.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Powiem dla kolegów, że to jest mi właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: день. Autopromocja. Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Miejsce czwarte w tym tygodniu. John Summit, DJ Smokers i All The Time. Tak podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia. Jesteśmy nad warszawską Wisłą. Konkretnie przy Barcot, przy której będziemy kręcić naprawdę dobre, grube mela. To jest 30 Meloradia. No i razem ze mną, jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: Piotrek, słuchaj, jakie ty masz plany na wakacje, chłopie? Bo sobie przyszedłeś tutaj nad barkę, a masz powód do świętowania.
1: Tak, oczywiście, świętuję. Dzisiaj zdałem wszystkie egzaminy na pilota. Mogę zostać.
0: Ej, tutaj wszyscy poproszę o hałas dla Piotra. Halo! No, cudownie! Piotrula, słuchaj, czyli ty będziesz, jak rozumiem, odlatywał niedługo, a teraz przyszedłeś sobie popłynąć w melo.
1: No kurczę, płyniemy!
0: Cudownie. Słuchajcie, od 21 to się będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo działo. DJ-skie sety są przygotowane już tak, żebyście bawili się tutaj najlepiej, jak tylko się da. Ale zanim to jeszcze musimy odliczyć do numeru 1. Ale zanim pierwsza trójka, to jeszcze jedna z naszych nowości. Felix Jen powraca z numerem Siren i gramy go już teraz.
2: Najlepszy drop nowych hitów w melo.

0: miejsce drugie w tym tygodniu. Martin Garrix, Ed Sheeran, połączenie na pierwszy rzut ucha, no takie dość ciekawe, ale wyszło. I to bardzo dobrze, bo to srebrny medal w tym tygodniu. A to zostało nam tylko ogłoszenie numeru jeden. No a gdzie my go ogłaszamy? Ogłaszamy go na warszawskich schodkach. Jesteśmy przy Barce Kaskada, na której będziemy kręcić tego wieczora i tej nocy naprawdę grube, dobre melo. No i przyszedłem do kolejnych słuchaczy. Jak masz na imię?
1: Mateusz.
0: Mati, słuchaj, to gdzie ty, jak masz plany na wakacje, gdzie ty będziesz sobie odpoczywał w tym roku?
1: No w tym roku planuję Gran Canaria.
0: Mogę się zapakować? Wejdę do podręcznego, no.
1: No zmieści się.
0: Dobrze. Słuchajcie, no to skoro już jesteśmy tu, bo w ogóle jest cała duża ekipa, to ja bym zrobił tak, że może krzykniemy numer jeden wszyscy razem. Co wy na to? Ja dam mikrofon na środek. Zgadzacie się?
2: Tak!
0: Dobra, jest wytestowany. Słuchajcie, to numer jeden to jest Another Talk to You. Ja zacznę, wy skończycie, dobra? No to ogłaszamy oficjalnie, że w tym tygodniu numerem jeden 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w Polsce jest...
2: Another Talk to You!

miejsce pierwsze w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a to numer jeden, no i to jest jeden z najczęściej wyszukiwanych numerów w waszych telefonach. Another i Talk to You. To jest 30 Meloradia prosto z barki nad warszawską Wisłą, na którą was naprawdę gorąco zapraszamy. Coraz więcej jest tutaj was i mega się z tego powodu jaramy, no a po 20 odpalamy Before przed dobrym Melo. Też stąd. Też tu będziemy się bawić, no i będą goście, więc zachęcamy bardzo gorąco, żebyście wpadli do nas.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
5: No i jest już 20 punktualnie na zegarach. Słuchajcie, ja się właśnie oparłem o naszą barkę, na którą was gorąco zapraszamy, żebyście tutaj wbili, no bo tu razem płyniemy w Melo, a teraz płyniemy w Bifor przed dobrym Melo. Tu Pychu, siemano. I będą oczywiście hity, które kochacie z anteny Meloradia w najlepszych remiksach ever. Kungs i Galaxy, od tego sobie rozpoczynamy, a dalej będzie tylko lepiej. No i przede wszystkim wbijajcie tu do nas, bo jest coraz więcej osób, zachęcamy gorąco. Jeżeli nie wiecie jak dotrzeć, to wbijajcie na Instagrama Meloradia, tam mamy dla was specjalną roleczkę przygotowaną, żebyście na pewno trafili i na pewno się nie zgubili.

0: Kent Nayet w specjalnym remiksie, tak? Podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. Gramy wam tak, jak najbardziej kochacie. Po godzinie 20 jesteśmy tutaj, nad warszawską Wisłą, przy barce Kaskady, na której kręcimy naprawdę grube Melo, a teraz robimy Before przed tym właśnie dobrym Melo. No i mamy dziewczyny, które tutaj sobie przyszły pochillować, poświętować. Siemano, jak macie na imię?
1: Ola.
2: Wiktoria.
3: Martyna.
0: No i dziewczyny, słuchajcie, no wy macie powód do świętowania, no. Jaki?
4: Ja zdałam studia.
2: Zdałam sesję.
0: No i jest co świętować, zdecydowanie. Słuchajcie, mam tutaj damski skład, nie bez powodu, no bo zaraz zagramy takiego bęgerka. Iga jest tutaj. O, Iga.
2: Przypadkiem sobie tak. Szłam.
0: Ty dobrze znasz tę piosenkę, prawda?
2: A o jaką chodzi?
0: Kobiety są.
2: Aha, aha.
0: No właśnie. Zaraz sobie to zaśpiewamy i zagramy ten kawałek. No to co, może zrobimy taką wersję a cappella? To ja zacznę, a wy dokończycie, dobra? Uwaga. 3, 4. Kobiety są.
5: Aha, aha, gorące.
0: Yeah.
5: Kobiety są. Aha, aha, gorące.
0: Yeah. Wie, jestem dobry. Słuchajcie, gramy ten numer, to jest Before przed dobrym Mela. Wy wbijajcie tutaj nad warszawską Wisłę, bawić się razem z nami. Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike, który dla was tutaj specjalnie na tej barce zagra. Gramy ten kawałek już teraz.

0: Ty. Możemy tak sobie wszyscy porobić razem z Gigi D'Agostino. To Shadows of the Night, wysłuchacie Meloradia. Podkręcamy i to bardzo mocno tempo nad warszawską Wisłą. No bo jesteśmy przy Barce Kaskada, gdzie się tutaj dzisiaj będzie kręciło grube Melo. Zui jest razem ze mną, siemanko.
1: Witam wszystkich słuchaczy Meloradia, Zui z tej strony.
0: No cześć, słuchaj, no to powiedz tym, którzy jeszcze ciebie nie znają, skąd my możemy ciebie kojarzyć, bo twoja droga jest naprawdę ciekawa.
1: O, to nie mamy chyba, mamy tylko 3 minuty. To nie wiem, czy się zmieścimy. No, wywodzę się z rapu, natomiast zawsze wolałam pop i teraz wracam z takim nowym popowym, klubowym brzmieniem, z Mafia Mike'iem, którego znacie na przykład z formacji Wet Fingers.
0: No właśnie, wszyscy kojarzycie High
1: Fish.
0: O, albo i tak, no, też może być. No właśnie, słuchajcie, Zui jest razem ze mną, no bo Zui razem z Mafia Mike'iem stworzyła numer. Jak ci się współpracowało właśnie przy takich brzmieniach?
1: No myślę, że to jest najlepszy klubowy producent z Polski i słuchacze po wysłuchaniu następnej piosenki też to potwierdzą.
0: Miejmy taką nadzieję, że to potwierdzą. Ja mocno trzymam kciuki, bo słuchałem tego numeru, jest naprawdę dobry. No to co? My się tutaj zaraz będziemy zabierać, bo Mafia Mike zagra na warszawskiej barce i będziemy się dobrze bawić, co nie?
1: No, let's go!
0: Czekamy na tę playlistę przygotowaną przez niego. Wy też tutaj możecie wbijać. Wbijajcie za totalny free, możecie wbić razem z nami na barkę. Jak tutaj dotrzeć? Wszystkie szczegóły znajdziecie i na meloradio.pl i na Instagramie Meloradio. To Zui, zapowiedz, co my teraz zagramy. Bardzo proszę.
1: Uważaj, bo u mnie drugi szans. Nie, mama. Słuchajcie, ostatni raz. Zui, Mafia Mike. Świeżość. Lecimy.

0: No kto nie lubi lata? One je bardzo lubią. Lubię cię jak lato. Modelki Włodarski w Meloradio, tak podkręcamy dla was tempo. No i my jesteśmy dzisiaj, wyszliśmy do was. Jesteśmy na schodkach warszawskich. No i tu kręcimy dobre melo. Od 21 na barce Kaskada będzie się naprawdę dużo działo. Dzieje się też dużo tutaj teraz, bo jest masa naprawdę ludzi. Mega się jaram, że mogę z wami pogadać i ze mną jest Tymek. Siemano.
1: Siemano.
0: No cześć, słuchaj, stary, ja dzisiaj pytam o plany wakacyjne wasze tutaj wszystkich. Ty już wakacje masz za sobą.
1: Tak, zgadza się.
0: A co robiłeś?
1: No ogólnie byłem w Stanach, na wschodnim wybrzeżu, zacząłem w Nowym Jorku parę dni, później pojechałem do Waszyngtonu. Z Waszyngtonu poleciałem na Jamajkę, na Karaiby i później do Miami, z Miami teraz wróciłem do Polski.
0: A ja podszedłem do Tymka i powiedział, nie, ja nie chcę gadać, ja mam nudne życie, no.
1: Nie powiedziałem, że mam nudne życie, tylko że już wakacje za sobą.
0: No dobra, ale takie wakacje to ja bym mógł mieć o każdej porze roku, naprawdę. A fajnie było?
1: Tak, super.
0: Jakieś fajne zdjęcia sobie pocykałem?
1: Tak.
0: Czyli będzie czym się pochwalić?
1: Będzie.
0: Dobra, mam nadzieję, że mi te zdjęcia pokażesz, a teraz możesz zapowiedzieć numer, który zagramy na antenie Melo Radia. Będzie to Lick Lee, I Follow Rivers. To ja powiem, ty powiesz I Follow Rivers, a ja Lick Lee, okej?
1: Okay? I Follow Rivers?
0: Tak. Lick Lee.
1: Lick Lee, I Follow Rivers.
0: No i lepiej być nie może, gramy ten numer. To jest Before przed dobrym Melo, przypominamy go już teraz.

0: Tak właśnie brzmiał rok 2015 i lato, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy ten numer, a takie hity lubimy wam przypominać w biforze przed dobrym Melo. Thomas Jack i Reverse, tak gramy jeszcze przed 21, a to, że 21 w piątek się zbliża, to oznacza, że zbliża się też Sunrise on Air. Za chwilę odpalamy ten program, będą wejściówki na Sunrise Festival, to na pewno, i pamiętajcie, że cały czas też możecie wbijać na barkę Kaskada na warszawskiej Wiśle, no bo tu kręcimy dobre Melo.
1: To jest Melo Radio. Reklama.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.

0: Sunrise on Air. Jak co piątek o tej porze odpalamy specjalny program na antenie Meloradia. No tak, żebyście już poczuli ten vibe koło brzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia bawimy się razem na Sunrise Festival. No i mam dla was z tej okazji, jak co tydzień o tej porze, wejściówki. Konkretnie 3 podwójne na 2 dzień sierpnia. Ostatni dzień Sunrise Festival. A żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i jakoś mnie przekonajcie. Dlaczego to wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? To moje pytanie, czekam na naprawdę twarde argumenty, przekonajcie mnie w jakiś sposób. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz gość, który koło brzeg bardzo dobrze znany, bo wiele razy występował na Sunrise Festival. Maeve i jego set w Meloradio już teraz.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

Tak właśnie brzmi Sunrise on Air. Program poświęcony temu, co wydarzy się tego lata w Kołobrzegu, a to set od gościa, który rozgrzewał w historii Sunrise Festival między innymi White Stage, Maeve, nasze polskie dobro narodowe, DJ-skie, a ja mam wejściówki na Sunrise Festival, konkretniej na drugi dzień sierpnia. Sunrise, yeah. Sunrise on Air. A żeby takie zaproszenia zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i przekonajcie mnie głosówkami, dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever. Za najlepsze głosówki polecą wejściówki na Sunrise Festival na drugi dzień sierpnia. Jedna już do was trafiła, mam jeszcze dwie takie podwójne, a warto się do Kołobrzegu wybrać, no bo line-up to oczywiście najlepsi DJ-e na świecie, tacy jak Scooter, James Hype czy na przykład Urzel, ale też Sunrise Festival jest kopalnią młodych talentów. No naprawdę wielu międzynarodowych artystów po raz pierwszy wystąpiło w Polsce właśnie na Sunrise Festival. Każdego roku w Kołobrzegu debiutują wykonawcy, którzy no, w tych kolejnych sezonach trafiają do światowego topu. No jednym z najlepszych przykładów jest między innymi taki Hardwell, który zadebiutował na Sunrise Festival w 2010 roku. Kilka lat później został numerem 1 DJ Mag Top 100 DJ-ów na świecie, no a w tym roku powraca na Sunrise Festival i też go tam w Kołobrzegu usłyszycie. Naprawdę totalny sztos, a już teraz czas na dalszą część. Sety od Maeve'a. Tak właśnie brzmi Sunrise on Air w Meloradio.

0: To jest Sunrise on Air, specjalny program na antenie Meloradia poświęcony temu, co wydarzy się tego lata w Kołobrzegu, a to DJ Maeve właśnie i jego set. A wy też możecie się w Kołobrzegu na Sunrise Festival pojawić.
1: Sunrise on Air.
0: Bo mam jeszcze dwie podwójne wejściówki na ostatni dzień tej imprezy.

imprezy, a żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki z odpowiedzią na pytanie. Dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? Czekam na naprawdę mocne argumenty, a Sunrise Festival to oczywiście punkt obowiązkowy dla wszystkich kochających takie festiwale, no bo to wydarzenie jest naprawdę unikalne na skalę Europy. Impreza nad morzem, z takim vibe'em, ponad 20-letnią historią. No po prostu czego chcieć więcej, no a tak naprawdę przygotowania do tych kilku dni w roku trwają przez cały rok, przez te wszystkie pozostałe dni, kiedy Sunrise Festival się nie odbywa, więc na pewno będzie na co popatrzeć. A już teraz dalsza część setu od gościa, który nie raz Kołobrzeg rozgrzał do czerwoności, choć najczęściej grał na White Stage. To nasz polski DJ, Maeve.

0: Tak, będziecie się bawić już w te wakacje na Sunrise Festival. To DJ Maeve, które Kołobrzyk zna naprawdę bardzo dobrze. No nieraz publiczność na tej imprezie rozgrzewał, no choćby w zeszłym roku na White Stage. A ja mam jeszcze jedną podwójną wlotkę na Sunrise Festival.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: Jeśli chcecie takie podwójne zaproszenie na drugi dzień sierpnia, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i odpowiedzcie głosówką na pytanie. Dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? Cały czas czekam na wasze odpowiedzi, no czekam na taką jeszcze jedną perełkę. WhatsApp Meloradia, tam was odsyłam, no a warto być razem z nami w Kołobrzegu na Sunrise Festival, no bo tam to się naprawdę dba o każdy szczegół. Niektóre sceny są, słuchajcie, projektowane pod konkretnych artystów i przy tworzeniu scenografii i oprawy wizualnej organizatorzy często biorą pod uwagę wymagania headlinerów, no tak, żeby ich show mogło zostać zaprezentowane dokładnie tak, jak oni chcą to nam przekazać. No i tak, żebyście przy tym i wy byli jak najbardziej zadowoleni. A to DJ, który zna Kołobrzeg jak własną kieszeń i Sunrise Festival też w Sunrise On Air już teraz. DJ Maeve w Melo i dalsza część jego setu.

Tak właśnie brzmi Kołobrzeg. To program Sunrise on Air. DJ Mayf i jego set za nami. No mam nadzieję, że w tym roku będziemy nad morzem bawić się razem. A zaraz startujemy z tym, przed czym robiliśmy before. Czas na dobre melo, no i sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Jest to na początek, a potem to już nie trzeba przekonywać, żeby zostać z nami. Szalonej nocy wam życzę. Pychu, dzięki, że byliście razem ze mną. Elo!

autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Belo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
2: Bittersweet 2.

0: money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: O reklamie. Autopromocja.
8: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie. To jest Melo Radio.
4: This is how good music can feel. The Klepcast. Brought to you by Kleptone.
3: Klapka.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Naprawdę?
1: Naprawdę!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama. Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
1: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
2: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na